coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Wałbrzychu na antenie Radia Złote Przeboje na 91,8 FM. Upalny, gorący weekend, ale czas wyjątkowy nie tylko ze względu na panujące temperatury, ale także fakt inauguracji wakacji. Wakacji z pewnością nie będą mieli przedsiębiorcy, przynajmniej nie w takim wymiarze jak uczniowie, którzy żegnają się z murami wałbrzyskich szkół. No a o wakacjach przedsiębiorców i właścicieli firm wspominam nie bez przyczyny, bo dziś będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na Dolnym Śląsku odbędzie się 8 października. W tym roku głównym partnerem wydarzenia będzie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
2: Ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska.
3: W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności.
1: Oczywiście nie zabraknie także informacji z życia miasta i regionu. To wszystko, co działo się przez kilka ostatnich dni, podsumuje Bogdan Widawka.
4: Od 14 czerwca pociągi kolei dolnośląskich docierają do 2 nowych przystanków w Bielawie. A to nie koniec, bo do końca tego roku linia zostanie przedłużona do Srebrnej Góry.
1: W kontekście życia regionu zajrzymy także do Dzierżoniowa.
5: Planujemy oczywiście przebudować całą infrastrukturę drogową, czyli nawierzchnię, chodniki, ronda, ale też kanalizację deszczową.
1: Ale zaczynamy od wspomnianego chwilę temu wydarzenia, dzięki któremu Dolny Śląsk po raz kolejny będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. 8 października odbędzie się 2. edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O szczegółach z organizatorami tego wydarzenia rozmawiała Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
6: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
2: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnych na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
6: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
2: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
6: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
2: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również

0: samorządów, zarówno w tym wymiarze wojewódzkim, będzie obecny marszałek, ale również przedstawiciele powiatów, gminy, tak jak w zeszłym roku, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
1: A my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
0: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
1: Odnośnie tej diagnozy, czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
0: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła albo która wzięła udział albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie na małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
1: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
0: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, które mamy, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
1: Są chętni na tę obronną pożyczkę, tak?
0: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
1: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku.

0: W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Dlaczego przy okazji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto zanotować w naszych kalendarzach datę 8 października? O tym opowiada Joanna Strutyńska i jej goście i do tego tematu wrócimy za chwilę, po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu. Co działo się w minionym tygodniu? O tym więcej Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Przeciętny Polak czyta jedną książkę w roku. Taki obraz czytelnictwa wyłania się z opublikowanego niedawno raportu Biblioteki Narodowej. Chociaż statystyka mówi jedno, bibliotekarze zaznaczają, że wyniki nie do końca mogą odzwierciedlać stan rzeczywisty. Metodyka przygotowywania raportu nie przystaje już trochę do współczesnych czasów i przynajmniej w Wałbrzychu czytelnictwo ma się całkiem dobrze. Według Renaty Nowickiej, dyrektorki biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, rocznie wypożycza się około 280 tysięcy książek. Chociaż w Wałbrzychu najbardziej aktywnymi czytelnikami są wciąż seniorzy, to sporą grupę stanowi także młodzież do 17 roku życia. A co czytają wałbrzyszanie? To nie zmienia się od wielu lat i odzwierciedla ogólnopolskie gusta czytelnicze. Największą popularnością cieszą się kryminały, biografie, romanse i reportaże. To, co wyraźnie widać w Wałbrzychu, to trend odchodzenia od wersji elektronicznych książek na rzecz powrotu do publikacji drukowanych. Najbardziej aktywnym czytelnikiem w Wałbrzychu jest pewien senior, który rocznie pochłania, uwaga, kilkaset tytułów. Najmniej książek czyta natomiast młodzież licealna. Pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Dzierżoniowska Spółka Wodociągi i Kanalizacja dostała duże dofinansowanie na modernizację magistrali wodociągowej z Lubachowa. To aż 50 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na wymianę 10-kilometrowego odcinka sieci. Takie prace są konieczne dla zachowania bezpieczeństwa dostaw wody, mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
4: Planujemy oczywiście przebudować całą infrastrukturę drogową, czyli nawierzchnię, chodniki, ronda, ale też kanalizację deszczową.
3: Na co dzień magistrala z Lubachowa dostarcza wodę do około 100 tysięcy osób. Od 14 czerwca pociągi kolei dolnośląskich docierają do dwóch nowych przystanków w Bielawie. A to nie koniec, bo do końca tego roku linia zostanie przedłużona do Srebrnej Góry. Dwa nowe przystanki to Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Z tego pierwszego jest tylko około 300 metrów do Jeziora Bielawskiego, nad którym znajduje się kemping, popularne kąpielisko, rozwinięta infrastruktura. Natomiast z przystanku Bielawa Góry Sowie faktycznie jest bardzo blisko na górskie szlaki. Można się stąd wybrać na wycieczkę na Kalenice, gdzie znajduje się wieża widokowa. Niewiele dalej jest do schroniska Zygmuntówka. Nieco dłużej trzeba wędrować na szczyt Wielkiej Sowy. Łącznie Bielawa ma obecnie 4 przystanki kolejowe, a jeszcze 7 lat temu Bielawa nie miała żadnego. Pociągi wróciły tu w 2019 roku. Była to trzecia linia kolejowa na Dolnym Śląsku, przejęta przez samorząd województwa i zrewitalizowana z jego środków budżetowych. Miasto, zwane kiedyś polskim Manchesterem ze względu na bardzo rozwinięty przemysł tkacki, straciło dostęp do sieci kolejowej w 1977 roku, a wcześniej pociągi dojeżdżały tu nawet dwoma liniami. Szerzej o tym na stronie gazeta.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu i jego gościom.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zatem wracamy do tematu, który przygotowała nasza reporterka Joanna Strutyńska. Dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy o drugiej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się we Wrocławiu 8 października, a jego współorganizatorem jest w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. O idei tego wydarzenia i kulisach programu opowiada m.in. Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Legnica już była.
0: Legnica już była, w zeszłym roku tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak żeby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
5: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
0: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4, czyli tutaj staramy się rozszerzyć grono nagradzanych przedsiębiorców. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
6: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
5: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego?
6: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
5: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
6: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwem plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
5: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
6: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Do udziału zachęca także marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Ubiegłoroczny kongres MŚP, który przyciągnął ponad 800 tysięcy uczestników, 800 uczestników małych, średnich firm z Dolnego Śląska, które wcześniej oczywiście przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku. No dzisiaj dostają, czy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska, którzy nawiązali kontakt z nami, do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator i jednego, i drugiego wydarzenia. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia, i w jednym i w drugim przypadku bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się wspólnie tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To, myślę, nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej punkt nie tylko infrastrukturalny, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
1: Mówił marszałek województwa Paweł Gancarz, a ten temat przygotowała nasza reporterka Joanna Struteńska. A my zmieniamy temat teraz dla odmiany o tym, jak nowoczesna technologia może być pomocna w odtwarzaniu dawnego wyglądu i wyposażenia Zamku Książ. O tym rozmawiałem z rzecznikiem tego obiektu Mateuszem Meketyszynem.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze do tych oryginalnych obiektów udaje się dotrzeć. Część z tych, która zaginęła, no, wydaje się, że zaginęła bezpowrotnie, bądź została zniszczona. I tutaj trzeba szukać alternatyw. I tak było w przypadku wazy, która została odtworzona w gabinecie osobliwości. Mam tutaj na myśli wazę, która została wydrukowana w druku 3D.
8: Nie chodzi o wazy, chodzi o nadstawy, które znajdują się na witrynach, barokowych witrynach, które rzeczywiście wróciły do zamku po prawie 80 latach przez składnicę muzealną w Kłodzku, Muzeum w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i dzięki porozumieniu, które zawarliśmy trójstronnie jako Zamek Książ, Muzeum Porcelany po Obrzychu i Muzeum Narodowe w Poznaniu, udało się wyremontować, odrestaurować te witryny, które no, mają 300 lat, są z czasów Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, i rzeczywiście ich nadstawy, górne fragmenty, które wyglądają trochę jak wazy, stąd to skojarzenie, one nie przetrwały do naszych czasów, ale w związku z tym, że dlatego, że książę Peter von Hochberg przekazał nam fotografię, gdzie widać te witryny w ich oryginalnym wyglądzie, udało nam się odtworzyć także te nadstawy i wydrukowaliśmy je w drukarce 3D.
1: Ja nie ukrywam, jeszcze parę lat temu miałem dość duży dystans do tego procesu, bo jak słyszałem drukowanie 3D, to pomyślałem, okej, fajna opcja, funkcjonalna, może nam się przydać, ale nie do końca wiązałem to z takimi procesami, które będą na przykład umożliwiały odtworzenie takich elementów. Jesteśmy w niezwykłej, klimatycznej, zabytkowej przestrzeni. No i mógłby się pojawić taki dysonans, że tutaj druk 3D może nie pasować. Jak z Państwa perspektywy odbiór końcowy tego efektu?
8: A jak z Pana perspektywy? Już Pan widział.
1: Ja jestem zaskoczony, że to jest taka forma i taki efekt ostateczny, który bez świadomości, że jest to druk 3D, no nie zapala nam czerwonej lampki nad głową.
8: Czyli się udało. Chodzi o to, żeby stworzyć pewne wrażenie. Nawet odtwarzając apartamenty księżnej Daisy w 2023 roku, my świadomie podejmowaliśmy decyzję, że to nie będzie wierna rekonstrukcja jeden do jednego. Chodzi o odtworzenie historycznej aranżacji, która buduje klimat, która daje wrażenie tego, jak mogli żyć Hochbergowie, no ale nie zawsze ten obiekt udaje się odnaleźć, nie zawsze się go udaje odtworzyć. Dlatego też czasami szukamy rozwiązań alternatywnych i jeżeli one są zaaprobowane przez konserwatora zabytków, jeżeli dostajemy zielone światło, to idziemy w tym kierunku.
1: Są jeszcze jakieś plany, żeby z takich nowinek technicznych, technologicznych w przyszłości korzystać, by powracać do tego pierwotnego oblicza?
8: No myślę, że tak. Nawet podczas ostatniej gali ambasadorów zaprezentowaliśmy naszym gościom panele świetlne, które witały gości i używając sztucznej inteligencji ożywiliśmy księżną Daisy i Maksymiliana von Hochberga. Także myślę, że tych nowinek będzie więcej, ale oczywiście my musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy obiektem historycznym i naszą misją jest przekazanie tego zabytku przyszłym pokoleniom w kondycji lepszej niż go otrzymaliśmy.
1: To taki złoty środek między tym, co było, tym, co będzie, tym, co jeszcze będziemy mogli wykorzystać. Warto też wspomnieć o publikacjach, które możemy sięgnąć. Jeśli zamku nie odwiedzamy, a chcemy się czegoś dowiedzieć, no to mamy ku temu okazję, bo taka publikacja ostatnio się pojawiła.
8: Tak, bardzo zapraszam Państwa do zakupienia zeszytów naukowych Zamku Książ. Już się ukazał drugi tom tego wydawnictwa. Wspaniałe artykuły wybitnych naukowców, które przybliżają historię Zamku Książ. Ja bardzo polecam artykuł pani profesor Agnieszki Gryglewskiej z Politechniki Wrocławskiej, która opisała bardzo szczegółowo przebudowę zamku dwudziestowieczną, tą, która się odbyła z inicjatywy księcia Jana Henryka XV w latach 1909-1922, ale także świetny artykuł profesora Jaworskiego na temat początków Starego Książa. Wyniki badań archeologicznych, które przeprowadzono w tej twierdzy, które nam dużo mówią, ale także przybliżony będzie, jest w tym wydawnictwie obiekt, który już nie istnieje, czyli psiarnia, bo Hochbergowie mieli swoją własną psiarnię, tak zwany Hundsfinger i nawet był tutaj cmentarz dla psów. Także polecam kolejne wydawnictwa już na horyzoncie. Ukaże się nasz przewodnik autorski przewodnik Zamku Książ przygotowany przez nas zespół. Następnie książka, która powstała pod kierunkiem pani dr Beaty Lejman pod tytułem Książ utracony, książ ocalony. Ja jestem jednym z autorów i w tej książce przybliżamy losy mienia książańskiego, co się z nim stało w czasie wojny i po II wojnie światowej.
1: Jeśli chodzi o zeszyty, to jest taka kategoria publikacji, po którą każdy z nas może sięgnąć, czy jednak jest to literatura w cudzysłowie mocno branżowa?
8: Jest to literatura naukowa, ale bardzo potrzebna, bo w przypadku Zamku Książ funkcjonuje w przestrzeni publicznej bardzo wiele mitów, opowieści dziwnej treści, mówiąc kolokwialnie, niesprawdzonych informacji, które są ewidentnymi przekłamaniami, a przez lata już są powielane. Dlatego decydując się na publikację zeszytów naukowych, dążymy do tego, żeby prezentowany był aktualny stan wiedzy historycznej na temat Zamku Książ, żeby już nie powielać opowieści, które nie mają żadnej substancji w rzeczywistości. Dlatego też publikujemy je i wierzymy, że przez to, że są pięknie wydane, bogato ilustrowane, że będą atrakcyjne nie tylko dla naukowców, ale także dla szerokiej masy wielbicieli Zamku Książ, a jest tych ludzi przecież bardzo wiele, bo odwiedza nas przecież ponad 500 000 turystów rocznie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: To tyle, jeśli chodzi o Zamek Książ, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy o tym, co w mieście będzie działo się w ramach obchodów 600-lecia Wałbrzycha. Półmetek roku już za nami, ale cały czas trwa realizacja projektu, jakim jest filmowy Wałbrzych. Jego efektem są m.in. murale, które w przestrzeni miejskiej się pojawiają, ale także filmowe spacery, które cyklicznie się w Wałbrzychu odbywają, przypominają wspominając no właśnie o tych kinowych akcentach związanych z historią naszego miasta. Szczegóły już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje, dlatego tym bardziej gorąco zachęcam Was do pozostania z nami, a już teraz zapraszam na spotkanie z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt, które niedawno przeprowadziło się do nowej siedziby.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
9: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie się znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
9: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przyszliśmy do pomieszczeń dla kotów. Jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są te pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj spalania jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
1: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
9: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane. Ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
1: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie?
9: Jesteśmy przygotowani spokojnie, żeby zabezpieczyć bez jakiegoś dużego, powiedzmy, przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym myślę, będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne, bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani, chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi jak ogromny jest to przeskok. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują. A za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już
1: przedsmak mamy.
9: Jak to wygląda? Na psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
1: Tu warunki akustyczne tak, troszkę lepsze.
9: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Sala konferencyjna to jest coś, czym się chwalimy, to jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji, a jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną. Możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Wałbrzychu jest niestety utrudniony, bo tak jak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Wałbrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem i z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
1: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km na godzinę max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
9: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
1: Do Wałbrzyskiego schroniska i spotkania z Michałem Niewiadomskim wracamy już za kilka chwil.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: A w tej części naszego magazynu chciałbym przypomnieć o sportowych atrakcjach, które podczas tegorocznych wakacji zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Zresztą końcówka czerwca mówi sama za siebie. Ten weekend to baranowski tur Wałbrzych, górski wyścig kolarski prowadzący przez malownicze trasy Sudetów, który co roku przyciąga zarówno ambitnych amatorów, jak i doświadczonych zawodników. Co więcej, to tylko początek, bo przez całe lato mieszkańcy będą mogli korzystać z programu Lato na 600, przygotowanego z okazji 600-lecia miasta. W harmonogramie znalazły się bezpłatne treningi sportowe, zajęcia rekreacyjne, no i szereg wydarzeń promujących aktywny styl życia. W organizację tychże atrakcji zaangażowany jest m.in. Aqua Zdrój Wałbrzych i szereg wałbrzyskich klubów sportowych. Lipiec i sierpień będą też czasem licznych wydarzeń rowerowych, biegowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta i okolic. Kulminacja sportowych obchodów jubileuszu została z kolei zaplanowana na wrzesień, kiedy to odbędzie się Toyota Eco Półmaraton związany z obchodami Dni Wałbrzycha.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Ale 600 lat miasta to także szereg atrakcji kulturalnych, między innymi realizowany już od kilku tygodni w mieście projekt filmowy Wałbrzych, o którym więcej Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia.
10: To jest inicjatywa skierowana i do osób, które lubią kino, ale też do takich, które chcą poznać miasto z nieco innej perspektywy. Mamy bibliotekę pod Atlantami, bardzo prężnie działającą instytucję kultury, która otwiera się na ludzi i ma całkiem nowe pomysły, a dodatkowo kino Apollo, które jest częścią Dolnośląskiego Centrum Filmowego z Wrocławia. Połączyliśmy siły i w efekcie powstał projekt filmowy Wałbrzych, w ramach którego już za nami pierwsze projekcje filmowe. Latem przenosimy się w plener. Są to filmy, które będziemy pokazywać, a po filmach będą spotkania z twórcami związanymi z tym filmem, więc przed nami jeszcze wiele kultowych, w tym oczywiście choćby Komornik, czy też Panna Nikt, bo nie zapominajmy, że mamy też rok Andrzeja Wajdy i w ramach filmowego Wałbrzycha również o tym pamiętamy, w związku z czym powstaje mural. Ruszają spacery filmowe. To kolejna odsłona filmowego Wałbrzycha. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa biblioteki pod Atlantami. Panie z biblioteki, które faktycznie zaangażowane są niesamowicie, siedzą, wymyślają, oglądają, analizują i wybierają takie smaczki. Oczywiście będą też pokazane na mapie kina, te, które są i te, które były w Wałbrzychu. Więc będzie to naprawdę taka, myślę, że wartość dodana, bo naprawdę jesteśmy filmowym regionem. W tym roku premierę będzie miał film Lachtara, który był realizowany m.in. właśnie w Wałbrzychu, no już nie mówiąc o filmie Pawła Pawlikowskiego, no to już takie nazwisko, że to taka wisienka na tym filmowym torcie w ramach 600-lecia.
1: No i miasto się też zmienia, to już w zasadzie proces, który trwa od dłuższego czasu, nie tylko związany z 600-leciem Wałbrzycha, ale te murale się pojawiają, to taki drobny, ale jednak wyraźny akcent, że te swoje filmowe korzenie zaznaczamy.
10: Zaczęliśmy filmowo, to prawda, więc w tym roku kontynuujemy te prace. Skupiamy się na centrum miasta, jest tam wiele fantastycznych ścian, a taka artystyczna wizja w połączeniu z wyjątkowymi detalami na budynkach faktycznie tworzy ciekawą koncepcję w przestrzeni. Oczywiście powstanie również mural na 600-lecie miasta. Również jesteśmy na etapie przygotowywania konkursu na ten projekt 600-lecia, żeby pokazywał i historię miasta, ale też największe atrakcje. Sami jesteśmy ciekawi, jak do tego podejdą projektanci, ale tak naprawdę kończymy kolejny inny mural. Mural Mieczysława Młynarskiego. To już pokłosie 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Myśleliśmy już o tym w zeszłym roku. Co prawda, no tutaj zimna jesień, zima zmusiły nas do przesunięcia tego na ten czas. I właśnie teraz w maju trwają prace na Placu Górnika, więc nazwa tego placu faktycznie od razu wiąże się z Górnikiem Wałbrzych, naszą ekstraligową drużyną, której oczywiście zawodnikiem był Mieczysław Młynarski w czasach największej świetności drużyny koszykarskiej w latach 80. To są takie akcenty, które faktycznie zostaną z nami na dłużej. Mamy ochotę zrealizować jeszcze więcej tych projektów, więc krok po kroku realizujemy ten projekt i jak widać mieszkańcom się podoba, o czym świadczy też mural Złotego Pociągu, który można znaleźć troszeczkę dalej, bo na Sobięcinie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: O tym mówiła Kamila Świerczyńska, a już za chwilę artystyczny i kulturalny rozkład jazdy związany z atrakcjami, które szykuje na najbliższe wakacyjne tygodnie Stara Kopalnia. Bądźcie z nami, tym bardziej, że teraz wracamy do naszej radiowej podróży po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. Po tym miejscu oprowadził mnie jego kierownik Michał Niewiadomski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
9: Coś, czym też się możemy pochwalić, bardzo fajna rzecz, to są drobne, niby drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg. Dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo. Kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę. Niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji no, praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach. Te pralki no, nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo, bardzo, bardzo rzecz przydatna.
1: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem, suszarki też, natomiast jest kilka razy większe po prostu.
9: Dokładnie tak. Ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie, koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, rozdrapują, wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy, z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
1: Będzie więcej sprzątania tylko.
9: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne. Moc instalacji prawie 40 kW, 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
1: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już.
9: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli no, produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak? Najbardziej. No widać także przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No i jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
1: Kwestia kreatywności.
9: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan retro podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
1: Ach, wydeptane.
9: Zawiesił flagę czerwoną.
1: Jest, powiewa. W oddali widać.
9: Ona właśnie tam jest specjalnie wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
1: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych opcji.
9: Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego nic trudnego, natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem, nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione, oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie wprost, bo nachylenie jest ogromne, będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać, więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było, więc takie też zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
1: Ja nie jestem pewien, czy było nas słuchać w jednym z pomieszczeń, gdzie były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
9: No w chwili obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej Kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
1: Chciałoby, żeby tak zostało.
9: No chcielibyśmy tak było, ale doświadczenie niestety statystyczne pokazuje, że ten okres jest przed nami i na pewno te koty będą trafiać. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się mówi o tym w przypadku schronisk, w przypadku bezdomności, o psach, a moim zdaniem trochę pomija się, bagatelizuje problem kotów. To jest problem, który wymaga na pewno także dobrego uregulowania prawnego, bo jest tak naprawdę w ogóle nieuregulowany w naszym kraju. No, zobaczymy, co przyniesie czas. Psów mamy około 45 w chwili obecnej i tak jak wielokrotnie mówiłem, powiem po raz kolejny, nieważne jest jednak wbrew pozorom liczba tych zwierząt, bo niby to nie jest dużo 45, tylko jakie to są zwierzęta. No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, czyli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. Takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
1: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
9: Trzeba sobie zdać sprawę, że zwierzę w schronisku, to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, będzie takie do rany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. No i często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, ale czasami niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień. Więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, to mówimy wprost, że u nas takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo. No pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. No takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
1: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. Cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków, więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
9: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. Ja też jeszcze właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. Nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
1: Przywiązały się do was.
9: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają, więc jest to jakaś taka refleksja, że jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet psów.
1: Mówił kierownik Wałbrzyskiego Schroniska Michał Niewiadomski.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Mimo licznych apeli o rozsądek na drodze, nie wszyscy kierowcy w naszym mieście stosują się do obowiązujących przepisów. Przekonała się o tym 44-letnia Wałbrzyszanka, która w minionym tygodniu straciła prawo jazdy po tym, jak w obszarze zabudowanym jechała zdecydowanie za szybko. Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 czerwca, na ulicy Grunwaldzkiej w Jedlinie-Zdroju. Policjanci wałbrzyskiej drogówki prowadzili pomiar prędkości w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. W trakcie kontroli zatrzymali 44-latkę, która kierując samochodem osobowym przekroczyła dopuszczalną prędkość o 53 km na godzinę, pędząc aż 103 km w tym miejscu. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy na okres 3 miesięcy, ponadto została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jej konto trafiło 13 punktów karnych.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Ten weekend na terenie Starej Kopalni to rozpoczęcie wakacji z Festiwalem Twórczej Wyobraźni, ale na tym atrakcje się nie kończą. Do udziału w kolejnych wydarzeniach zachęca Marta Wróbel.
11: Mamy przygotowany bardzo mocny program na całe wakacje. 4 i 25 lipca to filmowy Wałbrzych, pokazy kina plenerowego, w tym roku Kino Polskie. 4 lipca to Papusza, 25 lipca to Plac Zabaw. Obydwa filmy, nie wiem czy Państwo wiedzą, były kręcone między innymi w Wałbrzychu, pomimo tego, że oficjalnie oczywiście w filmach tego o tym się nie mówi, to jednak plan filmowy odbywał się w Wałbrzychu. Jest to projekt robiony w ramach 600-lecia naszego miasta. Letnie leżakowanie, 11 lipca, teren zielony Starej Kopalni od godziny 17. Zapraszamy, będą występy DJ-ów. Robimy to wydarzenie razem z Underground Wałbrzych. Leżaki, koce, fantastyczna zabawa. Rodziny z dziećmi w poprzednich edycjach do nas przyjeżdżały i cudownie spędzały czas, patrząc na kopalnię i na widoki na całe miasto Wałbrzych. Od kilku lat Stara Kopalnia jest również na mapie festiwalu Góry Literatury, który odbywa się w lipcu. W tym roku zapraszamy na 2 dni. 15 lipca Małe Góry Literatury. Tutaj będzie spotkanie z panem Adamem Mirką od Bebechów. Myślę, że młodsi odbiorcy będą wiedzieli bardzo dobrze, o kim mowa. Spotkanie jest oczywiście bezpłatne, wstęp wolny w naszej sali łańcuszkowej. Natomiast 16 lipca już cały dzień w Starej Kopalni. Będzie wielu artystów, będzie Adam Michnik, będzie oczywiście Olga Tokarczuk, będzie koncert wieczorny Johna Portera. To jest jedyne wydarzenie biletowane. Bilety nadal są na naszej stronie, więc serdecznie zapraszam, aby zobaczyć cały program, bo oprócz Starej Kopalni oczywiście również przestrzenie biblioteki pod Atlantami oraz Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Kolejne wydarzenie to oczywiście Półkolonii w naszym mieście. Stara Kopalnia również o to zadbała. Mamy w tym roku 2 propozycje, podstawową oraz rozszerzoną. Każdy tydzień to zupełnie inny program. Myślę, że to jest taki czas, gdzie rodzice spokojnie mogą pracować, a dzieci poznawać nowych znajomych, poznawać nowe miejsca na Dolnym Śląsku, bawić się, ale również spędzać właśnie fajnie czas wśród rówieśników. Kolejne wydarzenie to już 1 sierpnia, co prawda, Festiwal Romski, więc każdy dzień i każdy weekend to coś dodatkowego w Starej Kopalni. 15 sierpnia planujemy potańcówkę z zespołem Pieśni Tańca Wałbrzych.
1: Do Starej Kopalni zapraszała Marta Wróbel, a ja zapraszam już na kolejne wydania magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież. No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
9: Gorąco, upalnie wręcz, biorąc pod uwagę temperatury. Witam się z wami również w audycji Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński przy mikrofonie. Zapraszam na magazyn Tydzień w Jeleniej Górze w ten wyjątkowy weekend, bo inaugurujący wakacje. No i towarzyszy nam aura zdecydowanie wakacyjna, choć ostatnio pogoda płatała figle i o konsekwencjach tego już za moment w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie Bogdan Widawka.
10: Blisko 500 interwencji strażaków, zalane budynki, uszkodzone dachy i ponad 1000 odbiorców bez prądu to bilans gwałtownych burz, które przeszły nad Dolnym Śląskiem w ubiegły weekend.
9: Jak o siebie zadbać? Na to pytanie poszukamy wspólnie odpowiedzi przy okazji planowania imprezy, jaką jest Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej i już we wrześniu.
11: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
9: A nieco wcześniej, bo już 1 lipca premiera najnowszej książki, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz, przygotowała ją wspólnie z Mateuszem Mykityszynem i jest to książka, która nosi tytuł Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Historia oparta oczywiście na dokumentach.
12: Teczki osobowe dawnych pracowników majątku książańskiego, ale także pracowników folwarków, kopalń, służących, niań, ogrodników. Wszystkie te teczki znajdują się w archiwum przy Pomorskiej we Wrocławiu i można sięgnąć do tych źródeł.
9: Więcej szczegółów za chwilę. Do tej historii wrócimy w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje, ale rozpoczynamy od spotkania z Grzegorzem Stawiakiem, założycielem Trzeciego Teatru.
8: Tydzień w Wałbrzychu.
9: Premiera to zawsze ważny moment dla reżysera, dla aktorów, przede wszystkim dla całego teatru i o tej premierze Trzeciego Teatru będziemy Państwu dziś opowiadać, ale myślę, że na wstępie warto przypomnieć, czym Trzeci Teatr jest, bo może są tacy, którzy nie znają, nie słyszeli.
13: Trzeci Teatr jest młodzieżową grupą składającą się głównie z młodzieży ze szkół średnich, chociaż jest kilka dziewcząt ze szkoły podstawowej. I w marcu przygotowaliśmy premierę spektaklu Hej Lustro według tekstu Marty Sokołowskiej.
9: Spektakl dobrze przyjęty przez publiczność i odbiorców, która publiczność licznie się, z tego co wiem, pojawiła. To chyba też cieszy.
13: Tak, publiczność pojawiła się licznie. W zasadzie w momencie ogłoszenia daty premiery nie mieliśmy już miejsc. Możemy w Teatrze Lalki Aktora zmieścić 160 parę osób. Było pewnie trochę więcej. I no, sądząc po reakcji publiczności, po naszych odczuciach też, chociaż zawsze jesteśmy z ogromnym dystansem wobec tego, co robimy, no chyba było nieźle.
9: Zawsze ciekawią mnie kulisy, dobór repertuaru, dobór spektaklu i to, co do niego prowadzi. Czy to jest pana taka autorytarna decyzja pod tytułem robimy to, czy jednak są to ustalenia z zespołem i wspólna wizja? Jak to działało?
13: To nigdy nie jest moja autorytarna decyzja. Są zawsze propozycje. Te propozycje albo padają ze strony uczestników, uczestniczek w tym przypadku, bo cóż, ta grupa to same dziewczęta. Nad czym trochę ubolewam, bo dla higieny pracy jednak dobrze, kiedy te płcie są wymięszane. W tym przypadku ja przyszedłem z kilkoma tekstami, które przeczytaliśmy w ubiegłym roku po feriach. No i ostateczny wybór, choć niejednogłośny, może padł na tekst Marty Sokołowskiej, który no, zafrapował nas swoją formą. Jak pisze, jak wypowiada się autorka w rozmowie, w dialogu, rzecz miała się dziać w pokoju, który jest w głowie bohaterki. W spektaklu wedle założeń, propozycji autorki występuje jedna, dwie osoby. Myśmy to rozpisali na osób najpierw 13, potem 11. No i tak też zagraliśmy. Czy spektakl dział się w głowie autorki? Spektakl dział się w teatrze. Tym teatrem mogła być też, przepraszam, w głowie autorki, w głowie bohaterki, rzecz jasna. Tym teatrem mogła być też głowa bohaterki albo bohaterek, ponieważ w tę jedną rolę głównej bohaterki kolejno wchodzą, wcielają się, rozpatrują się.

0: Jakie mamy ptaszy lalki, aktora, który ustąpił nam miejsca w swoim przybytku. Tego miejsca sami nie mają za wiele, jedną scenę, drugą maluteńką, gdzie my mamy próby i musimy się oczywiście dopasować do repertuaru teatru lalki i aktora, ale mamy wstępnie ustalony wrześniowy termin, bez konkretów, ale wrześniowy termin zagrania tego spektaklu w Mieroszowie, tam gdzie pani dyrektor, kiedy nas wyrzucono z dramatycznego, chciała nas przyjąć wraz z umożliwieniem dojazdów, więc obiecaliśmy, że będziemy robili dwie premiery i tę drugą zaplanowaliśmy na wrzesień, więc kiedy się spotkamy na początku po wakacjach, no to zaraz ostro z kopyta ruszamy. Mam nadzieję też, że znajdziemy z dyrektorem Prażmowskim jeszcze termin na pokaz w Wałbrzychu, ponieważ jak powiedziałem, no właściwie zaraz po ogłoszeniu już nie było miejsc i wielu zostało niestety z rozterką, że nie zobaczyli tego.
1: To uspokajamy tych, którzy nie mieli okazji premiery zobaczyć jeszcze. Ta okazja się nadarzy. Wspomniał pan troszkę o kulisach, o higienie pracy i ze względu na specyfikę tej grupy też o to chciałem zapytać. Pierwsza myśl to pomyślałem, że na początek zapytam, jak się panu z młodzieżą pracuje, ale to się dzieje od lat, więc to już pewnie wypracowana formuła. No ale grupa, jak już ustaliliśmy, specyficzna, bo bardzo kobieca, więc pytanie, jak to działa i czy to działa sprawnie, bo myślę, że z perspektywy mężczyzny, który współpracuje z tak liczną grupą młodych kobiet, może być to potraktowane jako wyzwanie.
0: No, działa chyba sprawnie, aczkolwiek one chyba wyczuwają rozmaite słabości moje i czasami będąc nieprzygotowane albo no, nie zawsze da się przyjść na próbę, no, próbują to wykorzystać. Ja muszę udawać chyba bardzo mocno, że się wkurzam w tym momencie, ale to moje udawanie jest rozpoznawane. Generalnie jednak co i rusz formułujemy sobie, kochamy się stwierdzenie i chyba tak jest. Chyba tak jest, współpracujemy. Mnie się świetnie współpracuje z nimi, mniemam, że im też. W tej chwili na zakończenie sezonu, no, zawsze tak jest w teatrze amatorskim, że ktoś musi odejść, bo matura, bo trzeba pójść na studia, więc mamy taką roszadę, wymianę składu, przyjęliśmy 6 nowych osób, więc rozrośniemy się chyba do 15 i to, no niestety, to jest maksymalnie ile możemy przyjąć. Raz, że powyżej 15 osób, to w grupie zaczynają się tworzyć podgrupy i tutaj jakieś prawa socjologii działają. No dwa, że jest tam w tej naszej sali prób, no, po prostu ciasno. Drugi spektakl zrobiliśmy grając na stołach, żeby zmieścić jakoś tę liczną grupę. Z tego możemy grać dwupoziomowo. Ktoś jest pod stołem, ktoś na stole, ktoś pomiędzy stołami.
1: Wersja niemal akrobatyczna.
0: Tak, i jakoś się w ten sposób mieścimy. Te nowe dziewczyny, które przyszły po kilku próbach, są już chyba ugotowane na miękko, są członkiniami zespołu. Może pomógł fakt, że to są osoby gdzieś z kręgu tej samej szkoły, to jest trzecie liceum i dlatego też szybciuteńko nawiązujemy bliskie relacje. Jest świetnie.
1: To podtrzymania tego klimatu życzę i nie mam wątpliwości, chyba że tak będzie. No i to też chyba cieszy, mimo że grupa sprofilowana jednoznacznie, jeśli chodzi o płeć, to jednak fakt, że nie trzeba mierzyć się z sytuacją, w której tych aktorów, czy też aktorek brakuje, pokazuje, że no, ten trzeci teatr jednak jakoś wypracował swoją historię, wypracował swoją markę. No i problemem i zmartwieniem może być tylko za mała przestrzeń, żeby pomieścić wszystkich chętnych, a nie odwrotnie.
0: No tak, tak, tak. No cóż, ciągle mamy nadzieję, że to się może zmieni. Rok temu rozmawialiśmy z panem prezydentem i było dużo obietnic i dużo superlatyw. No niestety od tego momentu, od marca ubiegłego roku, właściwie brak kontaktu. No i nic się nie wydarzyło. Nadal jesteśmy, dzięki dyrektorowi Prażmowskiemu, na garnuszku trochę. Teatru Lalki i aktora. Nie jesteśmy na pewno komfortem dla teatru, więc tym większe dzięki temu, że

0: że nas tam przyjęto i cała załoga nas mocno, mocno wspiera w tych naszych amatorskich zmaganiach.
1: Mówił Grzegorz Stawiak, założyciel Trzeciego Teatru, a już za chwilę kolejne tematy w audycji Radia Złote Przeboje. Najpierw jednak wspólnie z Bogdanem Widawką sprawdzimy, co działo się ostatnio w mieście i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Blisko 500 interwencji strażaków, zalane budynki, uszkodzone dachy i ponad 1000 odbiorców bez prądu. To bilans gwałtownych burz, które przeszły nad Dolnym Śląskiem w ubiegły weekend. Najwięcej pracy strażacy mieli we Wrocławiu, gdzie odnotowano blisko 150 zdarzeń. W powiecie kłodzkim interweniowali blisko 40 razy, a w jaworskim ponad 30. Największe przerwy w dostawach energii były w powiatach wołowskim, kłodzkim i wrocławskim. W Lewinie Kłodzkim zalane zostało Centrum Kultury, a w miejscowości Suszyna w gminie Radków silny wiatr częściowo zerwał dach budynku mieszkalnego, pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu świętuje 75-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w starej kopalni odbyła się uroczysta gala, w czasie której uhonorowano osoby bezinteresownie dzielące się cząstką siebie dla ratowania pacjentów w szpitalach. Blisko setka zasłużonych krwiodawców dostała wyjątkowe oznaczenia. Jubileusz zbiegł się w czasie z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Krwiodawcy i zbliżającym się okresem letnim. Wakacje to tradycyjnie najtrudniejszy czas dla banków krwi. Stali dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie wzrasta liczba wypadków. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu apeluje do wszystkich zdrowych, pełnoletnich osób o zgłaszanie się do stacji i na akcje wyjazdowe. Krew ma termin ważności wynoszący zaledwie 42 dni, a sztucznego zamiennika wciąż nie wyprodukowano. Dziennik wałbrzych.pl zajmował się tą sprawą. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu teraz informacja zwłaszcza ważna dla kierowców. Dzierżoniów przygotowuje przetarg na remont ulicy Nowowiejskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do wjazdu w ulicę Złotą. Ten fragment został uszkodzony podczas powodzi sprzed 2 lat, mówi wiceburmistrz Radosław Michałek.
4: Planujemy oczywiście przebudować całą infrastrukturę drogową, czyli nawierzchnię, chodniki, ronda, ale też kanalizację deszczową.
3: Miasto dostało na ten cel 13 milionów złotych z budżetu państwa. Mimo niedawnej rewitalizacji i montażu nowej siłowni zewnętrznej, złodzieje ponownie zainteresowali się zielenią w parku imienia Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu. Miejski Zakład Usług Komunalnych informował o kradzieży kolejnych hibiskusów i róży w Ogrodzie Różanym. Według informacji przekazanych przez MZUK, przy nowo zamontowanych urządzeniach siłowni zewnętrznej skradziono kolejne ozdobne hibiskusy. Łącznie w tym rejonie parku zniknęło już 9 sztuk tych roślin. To nie koniec. W Ogrodzie Różanym ktoś wykopał i zabrał jedną z nowo posadzonych róż. Po krzewie pozostał jedynie drewniany palik i fragment taśmy zabezpieczającej. Portal Wałbrzych24.com przypomina, że to już druga taka sytuacja w krótkim czasie. Złodzieje zabrali hibiskusy i młody kasztanowiec, drzewo, które miało rosnąć w tym miejscu przez dziesiątki lat. Mimo apeli o czujność i zwiększonej świadomości mieszkańców, wandalizm i kradzieże zieleni miejskiej nie ustają. Tym tematem kończymy to wydanie przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję i oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja mam gorącą nadzieję, że cały czas jesteście z nami. Naprawdę warto, bo w tej godzinie sporo propozycji, sporo informacji dotyczących życia miasta i regionu, o tym, co już za nami Bogdan Widawka przed chwilą opowiedział, a za kilka chwil porozmawiamy o tym, co przed nami. Między innymi w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej, który w charakterze właśnie takiej większej imprezy festiwalu po raz pierwszy odbędzie się we wrześniu. Oprócz tego zaprosimy Was na szereg muzycznych atrakcji w ramach 23. Festiwalu Księżnej Daisy, więc muzycznie będzie można lipiec rozpocząć i w te wakacje wejść. Natomiast teraz wątek literacki i zapowiadane wcześniej spotkanie z Mateuszem Myktyszynem, rzecznikiem Zamku Książ i współautorem kilku książek, które mają i będą miały swoją premierę za kilka dni. Ale zaczynamy od zmian i planów rozbudowy, rozwoju tej historycznej infrastruktury w Wałbrzychu, a mowa tutaj o planach remontu willi, która niebawem zamieni się w Muzeum Hochbergów.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
5: willę Hopergów, miejską willę Hopergów przy ulicy Zamkowej 2. To jest obiekt z początku XX wieku, z 1904 roku, wybudowany dla dyrektora generalnego książęcych kopalń. To było wielkie imperium przemysłowo-gospodarcze i ważny dyrektor miał swoją willę niedaleko siedziby dyrekcji, dzisiejsza Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Ten obiekt w latach jeszcze 90. XX wieku mieścił kuratorium oświaty. Od tamtego czasu był pusty i czas, aby go ratować i opowiedzieć o wspólnej historii rodziny Hochbergów jako właścicieli ogromnego majątku ziemskiego, bo to nie tylko Zamek Książ, nie tylko zamek w Pszczynie, ale także cztery prywatne miasta: Wałbrzych, Boguszów, Świebodzice i Mieroszów. 32 wsie, w tym najsłynniejsza z nich uzdrowisko Szczawno-Strój, kopalnie węgla kamiennego, lasy, tartaki. Góra Chełmiec była prywatną górą Hochbergów do końca wojny, podobnie jak Góra Mniszek, czy Góra Borowa, czy góra z zamkiem Nowy Dwór. Niewiele osób o tym wie, ale to był wielki majątek. Jest o czym opowiadać. Na razie inwentaryzujemy przestrzeń, przygotowujemy się do tego remontu. Potrwa to, nie chciałbym mówić o terminach, bo jeszcze za wcześnie jest.
1: A muzeum jaki charakter będzie miało? Jakie eksponaty tam znajdziemy? Co będą skrywały drzwi?
5: Będzie to muzeum interaktywne. Będziemy pokazywali między innymi na interaktywnych planszach. No nie chciałbym jeszcze mówić, bo to jest na etapie planowania i przygotowywania, także na pewno odbędzie się konferencja prasowa, gdzie zaprezentujemy, ale myślimy o osobnej sali właśnie dotyczącej uzdrowiska. Taki jest pomysł, aby Wałbrzyszanie, bo to ma być muzeum dla Wałbrzyszan, mogli sprawdzić, czy dom, w którym dzisiaj mieszkają, był wybudowany przez księcia von Pless, a takich nieruchomości jest w Wałbrzychu bardzo wiele, bo przecież osiedla przemysłowe, które powstawały dla górników, to do dzisiaj są domy Wałbrzyszan, między innymi przy ulicy Trauguta, czy przy ulicy Głowackiego, czy nawet przy samym placu Grunwaldzkim. Te obiekty były prezentowane na wystawie światowej w St. Louis w 1904 roku jako pokazowe osiedla dla górników, a do dzisiaj mieszkają w nich Wałbrzyszanie, czyli chcemy zapewnić możliwość odnalezienia na mapie i poznania historii tych właśnie domów, które pochodzą z tamtych czasów.
1: To na pewno będziemy wracać do tego tematu, będziemy zdradzać więcej szczegółów z biegiem czasu, natomiast no, w perspektywie, jak wspomniałem na początku, mamy wakacje, to taki czas, który turystycznie jest pod wieloma względami wyjątkowy, ale być może też Wałbrzyszan zmobilizuje do tego, że skoro więcej wolnych chwil, to może zajrzeć ponownie do zamku, żeby sprawdzić, co się zmieniło, co się zmienia. Co w tym sezonie? Co na lato?
5: Gorąco zapraszamy na nasze śniadania na trawie. Kolejna edycja już w najbliższą niedzielę. To jest piknik z muzyką na żywo, tutaj na Książańskich Łąkach, między zamkiem a stadniną. Można sobie wypożyczyć leżak, kocyk, kupić kanapkę, posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu artystów Filharmonii Sudeckiej, którzy specjalnie dla gości, którzy przyjeżdżają do zamku, a to jest impreza zupełnie bezpłatna, zapewniają właśnie tę ucztę muzyczną. 28 czerwca w urodziny księżnej Daisy zapraszamy na premierę książki, której mam zaszczyt i przyjemność bycia współautorem. Razem z Agnieszką Dobkiewicz stworzyliśmy książkę pod tytułem Zamek Książ, opowieść oczami służących, gdzie przybliżymy 24 biogramy. To jest reportaż historyczny opowiadający o osobach, które tutaj pracowały na początku XX wieku, kiedy księżna Daisy była panią na zamku i armia ludzka, która tutaj obsługiwała ją, jej męża i trzech synów, liczyła ponad 400 osób. Fascynujące spotkanie w sali balowej, bo tak dużo jest chętnych na to wydarzenie, ale to nie jedyna książkowa pozycja, którą polecamy jako książkę na lato. Zamek Książ wspólnie z Fundacją Księżną Daisy wydał książkę pod tytułem Książ Utracony, Książ Ocalony, która powstała pod redakcją dr Beaty Lejman z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jestem wśród autorów w wyjątkowym gronie, bo to jest także pan dr Romuald Łuczyński, Aleksander Pestrykow, no i przede wszystkim dr Lejman. Dzięki tej publikacji czytelnicy będą się mogli dowiedzieć w końcu, co się stało z ruchomościami z Zamku Książ, gdzie pojechały obrazy, gdzie pojechały meble, dzieła sztuki, bo 80% ruchomości z Książa jest zlokalizowana. My wiemy, gdzie one się znajdują, w kolekcjach prywatnych i państwowych, w kraju i za granicą. I to jest pierwsza książka naukowa, która opisuje wojenne dzieje Zamku Książ, wojenne dzieje ruchomości książańskich, to, co się z nimi stało i to, gdzie dzisiaj można je odnaleźć.
1: Książka imponujących rozmiarów, czego państwo Państwo nie widzicie, więc świadczy to o tym, że sporo tych eksponatów w Zamku Książ wywędrowało.
5: Tak, ponad 600 stron, 247 fotografii. Wiele z nich nigdy wcześniej nie pokazywano publicznie. Pochodzą między innymi z archiwów rodziny Hochbergów, obecnego księcia Petera, poprzedniego księcia Bolko. Bardzo ważne dla nas, bo będące również materiałem źródłowym pod rekonstrukcję i pod powroty do Zamku Książ, bo tych powrotów jest coraz więcej. Restytucja lubi ciszę, dlatego my mamy taką zasadę, że nie informujemy o etapach, ale informujemy o efektach. Mogę Państwa zapewnić, że kolejne dzieła sztuki, które kiedyś z Zamku Książ wyjechały, będą tutaj wracały.
1: Te historie będziemy mogli poznać sięgając po ten tytuł, który jak mniemam wymagał ogromnego nakładu pracy, natomiast zakładam też, że była różnica w przygotowywaniu tych dwóch książek. Mówię tutaj o tej pisanej wspólnie, czy współtworzonej z Agnieszką Dobkiewicz, bo w przypadku tych przedmiotów, o których mówiliśmy przed chwilą, zakładam, że jest dokumentacja, że są materiały historyczne, do których można wracać. O materiałach historycznych chyba trudniej troszkę mówić w kontekście służby, w kontekście postaci. No właśnie, to pytanie, czy to było wyzwanie, żeby do tych historii dotrzeć, czy nie?
5: Nie było problematyczne, bo teczki osobowe dawnych pracowników majątku książańskiego, ale także pracowników folwarków, kopalń, służących, niań, ogrodników, wszystkie te teczki znajdują się w archiwum przy Pomorskiej we Wrocławiu i można sięgnąć do tych źródeł. Książka bazuje na dokumentach, ale jest to zbeletryzowany reportaż historyczny.
1: O istnieniu tych dokumentów wiedziałem, bo miałem przyjemność rozmawiać z Agnieszką Dobkiewicz, natomiast miałem takie wyobrażenie, że to taka metryczka, imię, nazwisko, data urodzenia. Ciężko to sfabularyzować. Czy są tam bardziej szczegółowe informacje?
5: To są czasami teczki, które liczą po 200-300 dokumentów, bo niektórzy pracownicy dworzanie byli tutaj w Książu po 30-40 lat. Czyli to jest bardzo bogate w informacje materiały źródłowe. One nam wiele mówią o rodzinie, o chorobach, o świadczeniach emerytalnych, o podróżach. Jeżeli służąca księżnej Daisy jeździła z nią na południe Francji, to wszystko jest odnotowane. Kiedy się przesiadali, gdzie się przesiadali, co wszystko przetrwało. Nawet najdrobniejsze rachunki. Na przykład takie, że księżna Daisy w 1906 w restauracji w Nicei zjadła dwa karczochy i wypiła 3 lampki białego wina. I na to jest rachunek, który był tutaj przesyłany do Generalnej Dyrekcji w Wałbrzychu. Właśnie to nas odróżnia od Wrocławia, że w przypadku Wałbrzycha książę, ale także okolicznych miejscowości przetrwały wszelkie archiwa. I to są archiwa prywatne, świeckie, kościelne, urzędowe. W przypadku Wrocławia oni nie mieli tyle szczęścia. Festung Breslau sprawił, że archiwa spłonęły. My, jeżeli chcemy badać historię naszych zabytków, naszej ziemi, to możemy to robić do średniowiecza i znajdziemy materiały źródłowe.
1: To ku mojemu zaskoczeniu dokumenty dużo bardziej szczegółowe niż się spodziewałem, ale to plus.
5: To dla mnie też było zaskoczenie. Jak ja pojechałem kilkanaście lat temu po raz pierwszy do Archiwum Państwowego we Wrocławiu i zobaczyłem zasób Hochbergów, czyli dokumenty z Generalnej Dyrekcji, dokumenty z Książa, to wygląda jak w IPN-ie. To są całe szafy teczek, całe ściany, ogromnie imponujące i życia nie starczy, żeby to wszystko przestudiować. Dlatego tak się cieszymy ze współpracy z uczelniami, między innymi z Uniwersytetem Wrocławskim, bo dzięki studentom możemy te dokumenty i fotografować, i później tłumaczyć, i używać jako źródeł.
1: Spotkanie autorskie w tę niedzielę, a oficjalna premiera książki już 1 lipca. My w programie Radia Złote Przeboje teraz zmieniamy temat, bo data zobowiązuje. Chwilę temu oficjalnie powitaliśmy tegoroczne wakacje, a jak wiadomo, wakacje udane to wakacje bezpieczne. Tym tematem zajęła się Joanna Strutyńska. Posłuchajcie o działaniach policji na Dolnym Śląsku.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
6: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu. Taka najbliższa akcja i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami. Taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów Ruchu Drogowego Komend Podległych, czyli Komend Miejskich i Powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. i myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć się na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków, ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
7: No właśnie o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
6: To znaczy tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
7: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
6: Oczywiście, że można dostać mandat. Jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie i tak się zdarzało w przyszłości przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
7: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji?
6: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę zaczynamy już lada moment. Też nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnego dnia, choć oczywiście znam go, ale myślę, że dobrze by było, żeby nasi funkcjonariusze ruchu drogowego mieli tą przewagę, że będą mogli zaskoczyć kierujących, że w takiej dosie się pojawiliśmy. Natomiast te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: Mówił podkomisarz Paweł Komza w rozmowie z Joanną Strutyńską.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my teraz, tak dla odmiany, wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie chwilę po wakacjach, we wrześniu, odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego, Leonard Górski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę. Skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem?
8: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu, i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawnozdroju, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego. Zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawnozdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Szczawnozdrój i starosta wałbrzyski i uzdrowisko Szczawnozdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu, lot aglomeracji wałbrzyskiej i oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
1: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawnozdrój?
8: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawnozdroju i dlatego padło właśnie na Szczawnozdrój. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
1: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
8: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
1: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
8: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnozdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy mieszkańców Szczawnozdroju, Szczawnozdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
1: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ważna, dobra informacja dla rowerzystów. Europejka, dotychczas kojarząca się przede wszystkim z trasą samochodową, już niebawem wzbogaci się o ścieżkę rowerową. Na niej skorzystają także piesi, ale więcej o tej inwestycji już teraz prezydent Wałbrzycha Roman Szołomej, który w swoich mediach społecznościowych relacjonował postępy budowy.
9: To jest kierunek od ronda, które teraz nazywa się Rondo Niepodległości, kiedyś kojarzone jako Rondo Tesco. Wzdłuż estakady to jest obwodnica w kierunku Starego Zdroju. Słychać obwodnicę, obok jest niedaleko szpital. Prace trwają tu już od kilku tygodni i rzeczywiście widać realny postęp, ale to nie będzie tylko ścieżka rowerowa. Zadbaliśmy o to, aby również piesi, spacerowicze mogli z niej w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać. Tu widzimy zwały ziemi, humusu właściwie, który będzie oczywiście wykorzystany. Wzdłuż ścieżki będzie nasadzona zieleń, będą barierki ochronne, a cała ścieżka, prawie 7,5 km aż do placu Grunwaldzkiego, będzie oświetlona. Będą nie dość, że regularne lampy, ale również będą kamery monitorujące. Wzdłuż obwodnicy będzie wiele punktów, gdzie można będzie przysiąść, gdzie można będzie odpocząć, gdzie można będzie chwilę podelektować się widokami, bo jeden z tych punktów, który jest troszkę niedaleko stąd, na granicy gminy Szczawno-Zdrój i Wałbrzycha, najwyższy punkt tej ścieżki, to będzie punkt widokowy. A więc prace toczą się właściwie systematycznie, obserwujemy to codziennie. Koniec prac to jest październik, listopad tego roku. Przypominam, że 85% kwoty przeznaczonej na ten odcinek i odcinek ten drugi, czyli od ulicy Żeromskiego, właśnie Kuracyjnej do Placu Grunwaldzkiego, to jest odcinek, ten koszt wynosi około, powiedzmy, 20 milionów złotych, 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
2: Jeszcze w tej godzinie w Wałbrzychu.
1: A już za kilka chwil o policyjnej interwencji w przypadku kolejnego w naszym regionie oszustwa na pracownika banku. Przed nami także propozycje dla miłośników kultury i sztuki, choć tych artystycznych wątków było gdzieś kilka, między innymi za sprawą spotkania z Grzegorzem Stawiakiem z Trzeciego Teatru. Było literacko przy okazji premiery najnowszej książki Agnieszki Dobkiewicz, ale będzie też muzycznie, bo wielkimi krokami zbliża się 23. odsłona festiwalu księżnej Daisy, o którym usłyszycie za kilkanaście minut.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Fanów Orientu i egzotyki zapraszam na Zamek Książ. Tam zagościło ostatnio samurajskie miecze. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy zaprezentować Polakom w tak pięknym miejscu, jakim jest Zamek Książ w Wałbrzychu, tak ważny element historii, kultury i tożsamości Japonii, jakim jest artystyczny miecz. Technologia ich wykonania nie zmieniła się od ponad 1000 lat, wyjaśnia Hiroshi Kojima, nadworny kowal cesarza Japonii. Unikatowa kolekcja Polskiej Sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego będzie pokazywana w Zamku Książ do końca tego roku. Ostatnie niedzielne spotkanie rozpoczęło się połączeniem internetowym z Japonią. Przybyły do Zamku Książ gości wernisażu nowej odsłony Gabinetu Osobliwości przywitał licencjonowany kowal cesarstwa Japonii, wspomniany pan Hiroshi Kojima. Na wystawie przez najbliższe pół roku zobaczyć można m.in. katanę z XVI wieku. Ikoniczny typ miecza używany w epoce Sengoku z atrybucją Bizen Kiyomitsu. Wakizashi Kanae, wykonany przez Kowala Takeda Shingena, a także Wakizashi Chłopięce z oprawą z bawiącymi się psami. Ponadto w książce można oglądać miecze Tanto typu Yoroi Shoshi, służące do przebijania zbroi, oraz Tanto z XIV wieku wybitnej jakości z epoki Muromachi. Sporo skomplikowanych nazw, jeśli więc nie jesteście znawcami tematu i ciężko wam sobie te eksponaty wyobrazić, to tym bardziej warto znaleźć chwilę, by zajrzeć do Zamku Książ i zobaczyć je na własne oczy. Wystawę uzupełniają drzeworyty Yoshitoshiego ze słynnej serii 100 widoków Księżyca. Wyjątkowe przedmioty wypożyczyli do książa Marta Kędziora-Nowaczek oraz Paweł Nowaczek, założyciele polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. Sztuka Japonii skupiona jest na ulotnych emocjach i wrażeniach przy nieustannym uznaniu prymatu natury jako genezy kultury, co doskonale odzwierciedla minimalistyczny design obecny w każdej sferze życia, wyjaśnia Marta Kędziora-Nowaczek. Ostrze miecza japońskiego można kontemplować godzinami. Odbijające się na nim światło wzbudza różne zjawiska optyczne. Zobaczymy na nim linię horyzontu, góry czy słoje drzewa. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto i kiedy wykuł dany miecz, dodaje Paweł Nowaczek. Otwarty w czerwcu ubiegłego roku gabinet osobliwości w Zamku Książ to jedyna wystawa stała, która ciągle się zmienia. Powrót do zamku po ponad 80 latach oryginalnych barokowych witryn hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga stał się podstawą do podjęcia dialogu z jego historyczną kolekcją osobowości, naturaliów, przyrządów naukowych i dzieł sztuki. Jak mówią twórcy, gabinet osobliwości to nie jest zwykła wystawa. To doświadczenie, które przenosi w czasie w świat XVIII-wiecznego gabinetu hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, który należał do najwybitniejszych panów na Książu, a zarazem pozwala spojrzeć na zamek oczami dawnych kolekcjonerów osobliwości. Ludzi, którzy widzieli świat jako miejsce pełne cudów i tajemnic. Ta przestrzeń była kiedyś miejscem elitarnym. Gabinet był dostępny dla nielicznych. Zniszczony podczas wojennej zawieruchy, przez dekady istniał tylko w przekazach i dokumentach. Dziś jego duch powraca i jest bardziej intrygujący niż kiedykolwiek, bo cały czas się zmienia. Wystawa została zaprojektowana tak, by pobudzić ciekawość i zatrzymać na chwilę w innej epoce. Wędrując między eksponatami, poczujemy się jak odkrywcy, badacze i goście wyjątkowego, arystokratycznego salonu pełnego nieznanych historii. To propozycja zarówno dla miłośników dawnych epok i sztuki, jak i dla tych, którzy szukają czegoś nietypowego z nutą tajemniczości i przygody. Do tworzenia razem z nami tej fascynującej opowieści o naturze, kulturze i nauce zapraszamy kolekcjonerów z całego kraju. Za nami czwarta już odsłona tej ekspozycji, mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Sielicka.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
8: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty, dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę, oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie marsz po zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania, zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
1: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
8: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów. Także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk w profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
1: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
8: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
1: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
8: Tak, bo my w zasadzie nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
1: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
8: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
1: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. W minioną środę zawiadomienie w sprawie oszustwa przyjęli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 56-latka, że na jego koncie wykryto podejrzane operacje, a zgromadzone środki finansowe są zagrożone. Fałszywy pracownik banku przekonywał mężczyznę, że jedynym sposobem na ochronę pieniędzy jest ich zabezpieczenie poprzez wykonanie wskazanych przez niego czynności. Mężczyzna, będąc pod wpływem stresu i obawy o utratę oszczędności, przekazał oszustowi dwa kody BLIK. W efekcie z jego rachunku bankowego zniknęło blisko 5000 zł. Policjanci przypominają, że przestępcy doskonale manipulują emocjami swoich ofiar i przypominają także, że pracownicy banku nigdy nie proszą o przekazanie kodów BLIK, danych do logowania do bankowości elektronicznej, numerów PIN, haseł, ani o wykonanie przelewu na tak zwane bezpieczne konto. Takie konto po prostu nie istnieje.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec zaproszenie na muzyczną ucztę w postaci 23. odsłony Festiwalu Księżnej Daisy. O programie i idei tego wydarzenia więcej teraz Katarzyna Barczyk z Filharmonii Sudeckiej.
10: Festiwal Księżnej Daisy to jest taki twór, który w sobie zawiera trochę sprzeczności, bo on nie jest mainstreamowy, dlatego też nie zbiera się u nas tak ogromna widownia, jak bywa to na naszych wydarzeniach w sezonie, ale z kolei nie jest zupełnie kameralny, bo też od 3 lat, kiedy organizujemy ten festiwal jako Filharmonia, gra podczas niego nasza orkiestra, o czym też za chwilę powiem. Natomiast jest o tyle ważny i przyciągający, że pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim. Pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi. I to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć. Oni też często po raz pierwszy przyjeżdżają do Wałbrzycha czy do Sokołowska, w którym też organizujemy wydarzenia. Co wspanialsze, ten festiwal jest dofinansowywany corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku też Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nam pomaga, Stowarzyszenie Artystów Stoart, jak i Urząd Miasta Wałbrzych. Także jest to bardzo impreza, która już troszeczkę wchodzi, właściwie 24 rok wchodzi w tkankę miasta, a 3 rok już i też w tą dolnośląską. Poszerza troszkę zasięgi, bo i wrocławianie do nas przyjeżdżają. I chociaż tak pojawia się trochę, bo zawsze w kwietniu, w maju zaznaczamy swoją obecność, potem czerwiec, lipiec, jest kilka wydarzeń i on znika na resztę roku. To myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, którą warto sobie przypatrzeć i albo pojawić się na całym festiwalu, a co do tego dofinansowania, bilety na wydarzenia są po prostu porównywalne do cen biletów do kina, mimo że to pojawiają się naprawdę gwiazdy muzyki klasycznej, w tym roku też jazzowej. alternatywnej, więc mimo, że jest w troszeczkę daleko położonym Wałbrzychu, to myślę, że warto sobie te wydarzenia przypatrzyć i na któreś się zdecydować. Chociaż na jedno, żeby zobaczyć też, jaka atmosfera temu festiwalowi towarzyszy. To jest taka atmosfera kameralnych spotkań, możliwości rozmowy też z tymi artystami, czy przed, czy po wydarzeniach. I dowiedzenia się też nie tylko tego, co chcą pokazać na scenie, ale tego, co ich w ogóle na tą scenę zaprowadziło i skąd takie właśnie, a nie inne wybory artystyczne. To też myślę, że jest bardzo ciekawe. Po raz pierwszy w tej naszej filharmonicznej rzeczywistości wychodzimy z muzyką, z instytucji w plener i dzięki urzędowi też możemy zorganizować koncert na placu teatralnym, w amfiteatrze przed Teatrem Dramatycznym, w fajnej przestrzeni, w której w piątek po pracy przychodząc będzie można posłuchać muzyki ludowej, europejskiej, bo pojawią się i serbskie, i macedońskie, bułgarskie, klezmerskie też klimaty, ale i tanga, Piazzolla, Galliano, coś, co publiczność bardzo lubi, coś, co od razu wpada w ucho i właściwie te melodie znamy, kojarzymy, nawet jeśli nie potrafimy ich nazwać. Przed tym wydarzeniem też rozmawiamy cały czas ze szkołą tańca pewną, która ma zamiar nas troszeczkę roztańczyć, czyli wprowadzić w klimat tej muzyki, ale też ona jest nieodłącznie związana z ruchem, więc pokazać, że można i nawet na wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię można się też czasem ruszyć, pobawić, a później zasiąść, wysłuchać, a może kontynuować tę zabawę i wspólną biesiadę. Też, a po tym koncercie z kolei zupełnie inny klimat nagle wejdziemy. Będzie chwila przerwy, żeby się troszeczkę przestawić. No i pojawią się prawykonania, niepublikowane kompozycje, które już mogłyby właściwie odejść w niepamięć, ale dzięki temu, że jest Piotr Damasiewicz i inni muzycy, którzy zgodzili się wystąpić w sekstecie jazzowym, zostaną przedstawione kompozycje Gerarda Lebika. Pomyśleliśmy, że w tym roku właśnie w związku z tym, że już go nie ma, możemy coś zrobić, żeby ta pamięć o nim trwała, zwłaszcza, że nie było chyba jeszcze takiego koncertu, który od tamtej pory, kiedy odszedł, przedstawiałby jego twórczość, a na pewno też nie tą, którą my weźmiemy na warsztat, czyli te utwory z wczesnego okresu twórczości, kiedy tworzył jeszcze utwory takie łączące różne gatunki, ale w stronę takiego jazzu melodyjnego, romantycznego, i to jest coś, co myślę będzie odkryciem, zwłaszcza dla tych, którzy go pamiętają z ostatnich lat, różnych eksperymentów. To jest inny świat Gerarda Lebika, w który też chcemy Państwa zaprosić.
1: A to wszystko w ramach festiwalu od 2 do 5 lipca. Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja z Wami się już żegnam w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu. To wszystko, Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199.

0: Kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Radio Złote Przeje 28 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
8: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
9: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
8: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki, taki stan do późnego popołudnia, wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. Bo ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na mundial skomponowała także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

Elektryczny Gitary i Killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, park handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. W

0: KFC. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30, Sting za nami w radiu Złote Przeboje, w gorącą niedzielę, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło. To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej. Rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę.
5: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega.
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia Gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa Bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa Bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Reklama.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy, a my mamy taką akcję: zabierz złote na wakacje, zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl, tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego Złote Przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

Klasik Nouveau w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 9. Dzisiaj tylko jeden mecz na mundialu. Co to się dzieje? Ano to, że się faza grupowa skończyła. Podsumujemy ją w wiadomościach.

0: niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
7: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
8: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
9: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
10: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
7: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
11: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
12: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
7: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada, teraz już przegrywający, odpada.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I na wodę, i na muzykę. A 9 zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej Polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy, co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kawalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Reklama.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

W Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, bo tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały, to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej tym temperatura spada, no to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
10: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
11: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
11: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
13: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
11: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chrońcie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast. Pozdrawiam poznaniaków. Dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nic takiego.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Super tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Gastorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
9: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
10: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
11: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
10: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
9: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Radio Złote Przeboje. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne, nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku. Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Nodino. Today is yours. Feel good.
18: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, park handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
19: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Oszczędni tankują taniej.
14: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: James Brown za nami, a tu...
1: Złota Piątka.
0: W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
2: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20, 30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
9: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne. Nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
11: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter. Będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
10: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
12: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
10: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
15: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
13: Pogoda.
9: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
14: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
16: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży Urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
9: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszą chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hind z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
10: To już prawie 13 przed nami niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
11: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
12: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej miegiełki.
13: Pijemy wodę, staramy się dużo.
14: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
15: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
11: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
16: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
11: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc, teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje. A dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No, obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze, kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przywoje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer, no a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1090.

0: kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Reklama.
5: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.com

To jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote Przeboje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: Od takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
7: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
8: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
7: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
7: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
10: Pogoda.
6: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
11: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży Urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
6: No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak, również 31 lipca, zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.

Maxi Priest. No, już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Radio Złote Przeboje. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego Miłego Życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Tak, i Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości, sprawdzimy też pogodę.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę.
12: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega.
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
14: Katastrofa małego samolotu we Francji, zginęło 11 osób. Rekordowe upały, małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
15: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
16: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
17: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
15: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
14: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
18: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
14: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Sponsorem programu jest właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
0: Pogoda. W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Sponsorem programu była właścicielka biura podróży urlop.pl Wałbrzych, ulica Wrocławska 88.
0: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla Was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno, wydawać by się mogło, kawałek debiutował na listach przebojów. A tu proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Typaż Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
12: Ale handlowa, Marian, handlowa!
11: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
12: No.
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
14: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
15: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
16: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
15: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: Bo są!
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym, algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
15: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
17: Pogoda.
0: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
18: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Był taki słynny pisarz, co napisał: ów jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu, ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

Aid McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje, Falling in Love.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w

produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hipertania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
13: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
14: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
13: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
15: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
13: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
16: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
13: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. We'll be right back. Czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.

Radiu Złote Przeboje. Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: Niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
15: A pranie też za ciebie wstawi?
16: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
15: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
16: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.

W Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life, natomiast proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otałan, no to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otałan. Disco.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
12: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
11: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
11: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna, po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
11: Pogoda będzie gwałtowna także jutro. jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
15: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
16: No, spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
11: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: W Radiu Złote Przeboje Culture Club. A natomiast, proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wyrzucali doniczki w nich, wszystko, to co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby

0: sami, wiesz, i to, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
1: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Course w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku,
1: tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: To jest pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej. Żeby mieć święty spokój.
2: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej Mother Talking.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary!
2: Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
4: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: A, ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
16: Nodino. Today is yours. Feel good.
17: Reklama.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No, co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radio Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: Godzina 19, Mariusz Estelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za starami radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Electric Light Orchestra Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
2: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku naszym mieszkanku w Częstochowie do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
1: Tak.
2: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
1: Serdecznie, tak.
2: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
1: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusi teraz.

0: All Night Long, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny festiwal, zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal, oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje, po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Desertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radiu nas wtedy nie było.

0: i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie, więc ja nie wiem, ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor OSP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
1: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Berlin Doner Kebab już w Świdnicy. Przyjdź 29 czerwca, zaobserwuj nas na Instagramie i zgarnij rollo za 1 zł. Berlin Doner Kebab, ulica Przemysłowa, Park Handlowy S1. Serdecznie zapraszamy!

0: jest taki kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Moniek Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

czy nie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Gorąco, upalnie wręcz, biorąc pod uwagę temperaturę. Witam się z wami również w audycji Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński przy mikrofonie. Zapraszam na magazyn Tydzień w Jeleniej Górze w ten wyjątkowy weekend, bo inaugurujący wakacje. No i towarzyszy nam aura zdecydowanie wakacyjna, choć ostatnio pogoda płatała figle i o konsekwencjach tego już za moment w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie Bogdan Widawka.
2: Blisko 500 interwencji strażaków, zalane budynki, uszkodzone dachy i ponad 1000 odbiorców bez prądu. To bilans gwałtownych burz, które przeszły nad Dolnym Śląskiem w ubiegły weekend.
1: Jak o siebie zadbać? Na to pytanie poszukamy wspólnie odpowiedzi przy okazji planowania imprezy, jaką jest Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej już we wrześniu.
3: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
1: A nieco wcześniej, bo już 1 lipca premiera najnowszej książki, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz, przygotowała ją wspólnie z Mateuszem Mykytyszynem i jest to książka, która nosi tytuł Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Historia oparta oczywiście na dokumentach.
4: Teczki osobowe dawnych pracowników majątku książańskiego, ale także pracowników folwarków, kopalń, służących, niań, ogrodników. Wszystkie te teczki znajdują się w archiwum przy Pomorskiej we Wrocławiu i można sięgnąć do tych źródeł.
1: Więcej szczegółów za chwilę. Do tej historii wrócimy w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje, ale rozpoczynamy od spotkania z Grzegorzem Stawiakiem, założycielem Trzeciego Teatru.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Premiera to zawsze ważny moment dla reżysera, dla aktorów, przede wszystkim dla całego teatru i o tej premierze Trzeciego Teatru będziemy Państwu dziś opowiadać, ale myślę, że na wstępie warto przypomnieć, czym Trzeci Teatr jest, bo może są tacy, którzy nie znają, nie słyszeli.
5: Trzeci Teatr jest młodzieżową grupą składającą się głównie z młodzieży ze szkół średnich, chociaż jest kilka dziewcząt ze szkoły podstawowej. I w marcu przygotowaliśmy premierę spektaklu Hej Lustro według tekstu Marty Sokołowskiej.
1: Spektakl dobrze przyjęty przez publiczność i odbiorców, która publiczność licznie się z tego co wiem pojawiła. To chyba też cieszy.
5: Tak, publiczność pojawiła się licznie. W zasadzie w momencie ogłoszenia daty premiery nie mieliśmy już miejsc. Możemy w Teatrze Alki Aktora zmieścić 160 parę osób. Było pewnie trochę więcej. I no, sądząc po reakcji publiczności, po naszych odczuciach też, chociaż zawsze jesteśmy z ogromnym dystansem wobec tego, co robimy, no chyba było nieźle.
1: Zawsze ciekawią mnie kulisy, dobór repertuaru, dobór spektaklu i to, co do niego prowadzi. Czy to jest Pana taka autorytarna decyzja pod tytułem robimy to, czy jednak są to ustalenia z zespołem i wspólna wizja? Jak to działało?
5: To nigdy nie jest moja autorytarna decyzja. Są zawsze propozycje. Te propozycje albo padają ze strony uczestników, uczestniczek w tym przypadku, bo cóż, ta grupa to same dziewczęta. Nad czym trochę ubolewam, bo dla higieny pracy jednak dobrze, kiedy te płcie są wymięszane. W tym przypadku ja przyszedłem z kilkoma tekstami, które przeczytaliśmy w ubiegłym roku po feriach. No i ostateczny wybór, choć niejednogłośny, może padł na tekst Marty Sokołowskiej, który no, zafrapował nas swoją formą. Jak pisze, jak wypowiada się autorka w rozmowie, w dialogu, rzecz miała się dziać w pokoju, który jest w głowie bohaterki. W spektaklu wedle założeń, propozycji autorki występuje jedna, dwie osoby. Myśmy to rozpisali na osób najpierw 13, potem 11. No i tak też też zagraliśmy. Czy spektakl dział się w głowie autorki? Spektakl dział się w teatrze. Tym teatrem mogła być też, przepraszam, w głowie autorki, w głowie bohaterki, rzecz jasna. Tym teatrem mogła być też głowa bohaterki albo bohaterek, ponieważ w tę jedną rolę głównej bohaterki kolejno wchodzą, wcielają się, rozpatrują się w niej wszystkie aktorki trzeciego teatru.
1: Rozmowa o spektaklu po premierze daje tę korzyść, że można powiedzieć o emocjach, o tym jak było, czy się udało. Jak mniemam i jak słyszę, wszystko poszło chyba zgodnie z planem i zadowolenie i satysfakcja jest. To generuje jeden minus, no bo ci, którzy nie widzieli, mogą pomyśleć, no nie udało się, to już za mną. Pytanie więc, czy trzeci teatr z tym spektaklem będzie się jeszcze pojawiał?
5: Tak, oczywiście. Bardzo chcemy to grać. Jesteśmy limitowani możliwościami, jakie mamy w Teatrze Lalki aktora, który ustąpił nam miejsca w swoim przybytku. Tego miejsca sami nie mają za wiele. Jedną scenę, drugą maluteńką, gdzie my mamy próby. I musimy się oczywiście dopasować do repertuaru Teatru Lalki aktora. Ale mamy wstępnie ustalony wrześniowy termin, bez konkretów, ale wrześniowy termin zagrania tego spektaklu w Mieroszowie, tam gdzie pani dyrektor, kiedy nas wyrzucono z dramatycznego, chciała nas przyjąć wraz z umożliwieniem dojazdów, więc obiecaliśmy, że będziemy robili dwie premiery i tę drugą zaplanowaliśmy na wrześniu. Wrzesień, więc kiedy się spotkamy na początku, po wakacjach, no to zaraz ostro z kopyta ruszamy. Mam nadzieję też, że znajdziemy z dyrektorem Prażmowskim jeszcze termin na pokaz w Wałbrzychu, ponieważ, jak powiedziałem, no właściwie zaraz po ogłoszeniu już nie było miejsc i wielu zostało niestety z rozterką, że nie zobaczyli tego.
1: To uspokajamy tych, którzy nie mieli okazji premiery zobaczyć jeszcze. Ta okazja się nadarzy. Wspomniał pan troszkę o kulisach, o higienie pracy i ze względu na specyfikę tej grupy też o to chciałem zapytać. Pierwsza myśl to pomyślałem, że na początek zapytam, jak się panu z młodzieżą pracuje, ale to się dzieje od lat, więc to już pewnie wypracowana formuła. No ale grupa, jak już ustaliliśmy, specyficzna, bo bardzo kobieca, więc pytanie, jak to działa i czy to działa sprawnie, bo myślę, że z perspektywy mężczyzny, który współpracuje z tak liczną grupą młodych kobiet, może być to potraktowane jako wyzwanie.
5: No, działa chyba sprawnie, aczkolwiek one chyba wyczuwają rozmaite słabości moje i czasami będąc nieprzygotowane albo no, nie zawsze da się przyjść na próbę, no, próbują to wykorzystać. Ja muszę udawać chyba bardzo mocno, że się wkurzam w tym momencie, ale to moje udawanie jest rozpoznawane. Generalnie jednak co i rusz formułujemy sobie kochamy się stwierdzenie i chyba tak jest. Chyba tak jest. Współpracujemy. Mnie się świetnie współpracuje z nimi. Mniemam, że im też. W tej chwili na zakończenie sezonu, no, zawsze tak jest w teatrze amatorskim, że ktoś musi odejść, bo matura, bo trzeba pójść na studia. Więc mamy taką roszadę, wymianę składu. Przyjęliśmy 6 nowych osób, więc rozrośniemy się chyba do 15 i to, no niestety, to jest maksymalnie, ile możemy przyjąć. Raz, że powyżej 15 osób, to w grupie zaczynają się tworzyć podgrupy i tutaj jakieś prawa socjologii działają. No dwa, że jest tam w tej naszej sali prób, no, po prostu ciasno. Drugi spektakl zrobiliśmy grając na stołach, żeby zmieścić jakoś tę liczną grupę. Z tego możemy grać dwupoziomowo. Ktoś jest pod stołem, ktoś na stole, ktoś pomiędzy stołami.
1: Wersja niemal akrobatyczna.
5: Tak. I jakoś się w ten sposób mieścimy. Te nowe dziewczyny, które przyszły po kilku próbach, są już chyba ugotowane na miękko. Są członkiniami zespołu. Może pomógł fakt, że to są osoby gdzieś z kręgu tej samej szkoły, to jest trzecie liceum. I dlatego też szybciuteńko nawiązujemy bliskie relacje. Jest świetnie.
1: To podtrzymania tego klimatu życzę i nie mam wątpliwości, chyba że tak będzie. No i to też chyba cieszy, mimo że grupa sprofilowana jednoznacznie, jeśli chodzi o płeć, to jednak fakt, że nie trzeba mierzyć się z sytuacją, w której tych aktorów, czy też aktorek brakuje, pokazuje, że no, ten trzeci teatr jednak jakoś wypracował swoją historię, wypracował swoją markę. No i problemem i zmartwieniem może być tylko za mała przestrzeń, żeby pomieścić wszystkich chętnych, a nie odwrotnie.
5: No tak, tak, tak. No cóż, ciągle mamy nadzieję, że to się może zmieni. Rok temu rozmawialiśmy z panem prezydentem i było dużo obietnic i dużo superlatyw. No niestety od tego momentu, od marca ubiegłego roku właściwie brak kontaktu. No i nic się nie wydarzyło. Nadal jesteśmy, dzięki dyrektorowi Prażmowskiemu, na garnuszku trochę Teatru Lalki i aktora. Nie jesteśmy na pewno komfortem dla teatru, więc tym większe dzięki temu, że nas tam przyjęto i cała załoga nas mocno wspiera w tych naszych amatorskich zmaganiach.
1: Mówił Grzegorz Stawiak, założyciel Trzeciego Teatru, a już za chwilę kolejne tematy w audycji Radia Złote Przeboje. Najpierw jednak wspólnie z Bogdanem Widawką sprawdzimy, co działo się ostatnio w mieście i regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
2: Witam. Blisko 500 interwencji strażaków, zalane budynki, uszkodzone dachy i ponad 1000 odbiorców bez prądu. To bilans gwałtownych burz, które przeszły nad Dolnym Śląskiem w ubiegły weekend. Najwięcej pracy strażacy mieli we Wrocławiu, gdzie odnotowano blisko 150 zdarzeń. W powiecie kłodzkim interweniowali blisko 40 razy, a w jaworskim ponad 30. Największe przerwy w dostawach energii były w powiatach wołowskim, kłodzkim i wrocławskim. W Lewinie Kłodzkim zalane zostało Centrum Kultury, a w miejscowości Suszyna w gminie Radków silny wiatr częściowo zerwał dach budynku mieszkalnego. Pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu świętuje 75-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w Starej Kopalni odbyła się uroczysta gala, w czasie której uhonorowano osoby bezinteresownie dzielące się cząstką siebie dla ratowania pacjentów w szpitalach. Blisko setka zasłużonych krwiodawców dostała wyjątkowe oznaczenia. Jubileusz zbiegł się w czasie z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Krwiodawcy i zbliżającym się okresem letnim. Wakacje to tradycyjnie najtrudniejszy czas dla banków krwi. Stali dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie wzrasta liczba wypadków. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu apeluje do wszystkich zdrowych, pełnoletnich osób o zgłaszanie się do stacji i na akcje wyjazdowe. Krew ma termin ważności wynoszący zaledwie 42 dni, a sztucznego zamiennika wciąż nie wyprodukowano. Dziennik wałbrzych.pl zajmował się tą sprawą. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu teraz informacja zwłaszcza ważna dla kierowców. Dzierżoniów przygotowuje przetarg na remont ulicy Nowowiejskiej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do wjazdu w ulicę Złotą. Ten fragment został uszkodzony podczas powodzi sprzed 2 lat, mówi wiceburmistrz Radosław Michałek.
6: Planujemy oczywiście przebudować całą infrastrukturę drogową, czyli nawierzchnię, chodniki, ronda, ale też kanalizację deszczową.
2: Miasto dostało na ten cel 13 milionów złotych z budżetu państwa. Mimo niedawnej rewitalizacji i montażu nowej siłowni zewnętrznej, złodzieje ponownie zainteresowali się zielenią w parku imienia Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu. Miejski Zakład Usług Komunalnych informował o kradzieży kolejnych hibiskusów i róży w ogrodzie różanym. Według informacji przekazanych przez MZUK, przy nowo zamontowanych urządzeniach siłowni zewnętrznej skradziono kolejne

0: Dawka, bardzo dziękuję i oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Bogdan, bardzo dziękujemy, a ja mam gorącą nadzieję, że cały czas jesteście z nami. Naprawdę warto, bo w tej godzinie sporo propozycji, sporo informacji dotyczących życia miasta i regionu, o tym, co już za nami Bogdan Widawka przed chwilą opowiedział, a za kilka chwil porozmawiamy o tym, co przed nami. Między innymi w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej, który w charakterze właśnie takiej większej imprezy festiwalu po raz pierwszy odbędzie się we wrześniu. Oprócz tego zaprosimy Was na szereg muzycznych atrakcji w ramach 23. Festiwalu Księżnej Daisy, więc muzycznie będzie można lipiec rozpocząć i w te wakacje wejść. Natomiast teraz wątek literacki i zapowiadane wcześniej spotkanie z Mateuszem Myktyszynem, rzecznikiem Zamku Książ i współautorem kilku książek, które mają i będą miały swoją premierę za kilka dni. Ale zaczynamy od zmian i planów rozbudowy, rozwoju tej historycznej infrastruktury w Wałbrzychu, a mowa tutaj o planach remontu willi, która niebawem zamieni się w Muzeum Hochbergów.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Willę Hochbergów, miejską willę Hochbergów przy ulicy Zamkowej 2. To jest obiekt z początku XX wieku, z 1904 roku, wybudowany dla dyrektora generalnego książęcych kopalń. To było wielkie imperium przemysłowo-gospodarcze i ważny dyrektor miał swoją willę niedaleko siedziby dyrekcji, dzisiejsza Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Ten obiekt w latach jeszcze 90. XX wieku mieścił kuratorium oświaty. Od tamtego czasu był pusty i czas, aby go ratować i opowiedzieć o wspólnej historii rodziny Hochbergów jako właścicieli ogromnego majątku ziemskiego, bo to nie tylko Zamek Książ, nie tylko zamek w Pszczynie, ale także cztery prywatne miasta: Wałbrzych, Boguszów, Świebodzice i Mieroszów, 32 wsie, w tym najsłynniejsza z nich uzdrowisko Szczawno-Strój, kopalnie węgla kamiennego, lasy, tartaki, Góra Chełmiec była prywatną górą Hochbergów do końca wojny, podobnie jak Góra Mniszek, czy Góra Borowa, czy góra z zamkiem Nowy Dwór. Niewiele osób o tym wie, ale to był wielki majątek, jest o czym opowiadać. Na razie inwentaryzujemy przestrzeń, przygotowujemy się do tego remontu. Potrwa to, nie chciałbym mówić o terminach, bo jeszcze za wcześnie jest.
2: A muzeum jaki charakter będzie miało? Jakie eksponaty tam znajdziemy? Co będą skrywały drzwi?
3: Będzie to muzeum interaktywne. Będziemy pokazywali między innymi na interaktywnych planszach. No nie chciałbym jeszcze mówić, bo to jest na etapie planowania i przygotowywania, także na pewno odbędzie się konferencja prasowa, gdzie zaprezentujemy, ale myślimy o osobnej sali właśnie dotyczącej uzdrowiska. Taki jest pomysł, aby Wałbrzyszanie, bo to ma być muzeum dla Wałbrzyszan, mogli sprawdzić, czy dom, w którym dzisiaj mieszkają, był wybudowany przez księcia von Pless, a takich nieruchomości jest w Wałbrzychu bardzo wiele, bo przecież osiedla przemysłowe, które powstawały dla górników, to do dzisiaj są domy Wałbrzyszan, między innymi przy ulicy Trauguta, czy przy ulicy Głowackiego, czy nawet przy samym placu Grunwaldzkim. Te obiekty były prezentowane na wystawie światowej w St. Louis w 1904 roku jako pokazowe osiedla dla górników, a do dzisiaj mieszkają w nich Wałbrzyszanie, czyli chcemy zapewnić możliwość odnalezienia na mapie i poznania historii tych właśnie domów, które pochodzą z tamtych czasów.
2: To na pewno będziemy wracać do tego tematu, będziemy zdradzać więcej szczegółów z biegiem czasu, natomiast no, w perspektywie, jak wspomniałem na początku, mamy wakacje, to taki czas, który turystycznie jest pod wieloma względami wyjątkowy, ale być może też Wałbrzyszan zmobilizuje do tego, że skoro więcej wolnych chwil, to może zajrzeć ponownie do zamku, żeby sprawdzić, co się zmieniło, co się zmienia. Co w tym sezonie? Co na lato?
3: Gorąco zapraszamy na nasze śniadania na trawie. Kolejna edycja już w najbliższą niedzielę. To jest piknik z muzyką na żywo, tutaj na Książańskich Łąkach, między zamkiem a stadniną. Można sobie wypożyczyć leżak, kocyk, kupić kanapkę, posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu artystów Filharmonii Sudeckiej, którzy specjalnie dla gości, którzy przyjeżdżają do zamku, to jest impreza zupełnie bezpłatna, zapewniają właśnie tę ucztę muzyczną. 28 czerwca w urodziny księżnej Daisy zapraszamy na premierę książki, której mam zaszczyt i przyjemność bycia współautorem. Razem z Agnieszką Dobkiewicz Mickiewicz, stworzyliśmy książkę

0: książkę pod tytułem Zamek Książ, opowieść oczami służących, gdzie przybliżymy 24 biogramy. To jest reportaż historyczny opowiadający o osobach, które tutaj pracowały na początku XX wieku, kiedy księżna Daisy była panią na zamku i armia ludzka, która tutaj obsługiwała ją, jej męża i trzech synów, liczyła ponad 400 osób. Fascynujące spotkanie w sali balowej, bo tak dużo jest chętnych na to wydarzenie, ale to nie jedyna książkowa pozycja, którą polecamy jako książkę na lato. Zamek Książ wspólnie z Fundacją Księżną Daisy wydał książkę pod tytułem Książ Utracony, Książ Ocalony, która powstała pod redakcją dr Beaty Lejman z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jestem wśród autorów w wyjątkowym gronie, bo to jest także pan dr Romuald Łuczyński, Aleksander Pestrykow, no i przede wszystkim dr Lejman. Dzięki tej publikacji czytelnicy będą się mogli dowiedzieć w końcu, co się stało z ruchomościami z Zamku Książ, gdzie pojechały obrazy, gdzie pojechały meble, dzieła sztuki, bo 80% ruchomości z Książa jest zlokalizowana. My wiemy, gdzie one się znajdują, w kolekcjach prywatnych i państwowych, w kraju i za granicą. I to jest pierwsza książka naukowa, która opisuje wojenne dzieje Zamku Książ, wojenne dzieje ruchomości książańskich, to, co się z nimi stało i to, gdzie dzisiaj można je odnaleźć.
1: Książka imponujących rozmiarów, czego państwo nie widzicie, więc świadczy to o tym, że sporo tych eksponatów z Zamku Książ wywędrowało.
0: Tak, ponad 600 stron, 247 fotografii. Wiele z nich nigdy wcześniej nie pokazywano publicznie. Pochodzą między innymi z archiwów rodziny Hochbergów, obecnego księcia Petera, poprzedniego księcia Bolko. Bardzo ważne dla nas, bo będące również materiałem źródłowym pod rekonstrukcję i pod powroty do Zamku Książ, bo tych powrotów jest coraz więcej. Restytucja lubi ciszę, dlatego my mamy taką zasadę, że nie informujemy o etapach, ale informujemy o efektach. Mogę państwa zapewnić, że kolejne dzieła sztuki, które kiedyś z Zamku Książ wyjechały, będą tutaj wracały.
1: Te historie będziemy mogli poznać sięgając po ten tytuł, który jak mniemam wymagał ogromnego nakładu pracy, natomiast zakładam też, że była różnica w przygotowywaniu tych dwóch książek. Mówię tutaj o tej pisanej wspólnie, czy współtworzonej z Agnieszką Dobkiewicz, bo w przypadku tych przedmiotów, o których mówiliśmy przed chwilą, zakładam, że jest dokumentacja, że są materiały historyczne, do których można wracać. O materiałach historycznych chyba trudniej troszkę mówić w kontekście służby, w kontekście postaci. No właśnie, to pytanie, czy to było wyzwanie, żeby do tych historii dotrzeć, czy nie?
0: Nie było problematyczne, bo teczki osobowe dawnych pracowników majątku książańskiego, ale także pracowników folwarków, kopalń, służących, niań, ogrodników, wszystkie te teczki znajdują się w archiwum przy Pomorskiej we Wrocławiu i można sięgnąć do tych źródeł. Książka bazuje na dokumentach, ale jest to zbeletryzowany reportaż historyczny.
1: O istnieniu tych dokumentów wiedziałem, bo miałem przyjemność rozmawiać z Agnieszką Dobkiewicz, natomiast miałem takie wyobrażenie, że to taka metryczka, imię, nazwisko, data urodzenia. Ciężko to sfabularyzować. Czy są tam bardziej szczegółowe informacje?
0: To są czasami teczki, które liczą po 200-300 dokumentów, bo niektórzy pracownicy dworzanie byli tutaj w Książu po 30-40 lat. Czyli to jest bardzo bogate w informacje materiały źródłowe. One nam wiele mówią o rodzinie, o chorobach, o świadczeniach emerytalnych, o podróżach. Jeżeli służąca księżnej Daisy jeździła z nią na południe Francji, to wszystko jest odnotowane. Kiedy się przesiadali, gdzie się przesiadali, co wszystko przetrwało, nawet najdrobniejsze rachunki. Na przykład takie, że księżna Daisy w 1906 w restauracji w Nicei zjadła dwa karczochy i wypiła trzy lampki białego wina. I na to jest rachunek, który był tutaj przesyłany do Generalnej Dyrekcji w Wałbrzychu. Właśnie to nas odróżnia od Wrocławia, że w przypadku Wałbrzycha książę, ale także okolicznych miejscowości przetrwały wszelkie archiwa. I to są archiwa prywatne, świeckie, kościelne, urzędowe. W przypadku Wrocławia oni nie mieli tyle szczęścia. Festung Breslau sprawił, że archiwa spłonęły. My, jeżeli chcemy badać historię naszych zabytków, naszej ziemi, to możemy to robić do średniowiecza i znajdziemy materiały źródłowe.
1: To ku mojemu zaskoczeniu dokumenty dużo bardziej szczegółowe niż się spodziewałem, ale to plus.
0: To dla mnie też było zaskoczenie. Jak ja pojechałem kilkanaście lat temu po raz pierwszy do Archiwum Państwowego we Wrocławiu i zobaczyłem zasób Hochbergów, czyli dokumenty z Generalnej Dyrekcji, dokumenty z Książa, to wygląda jak w IPN-ie. To są całe szafy teczek, całe ściany, ogromnie imponujące i życia nie starczy, żeby to wszystko przestudiować. Dlatego tak się cieszymy ze współpracy z uczelniami, między innymi z Uniwersytetem Wrocławskim, bo dzięki studentom możemy te dokumenty i fotografować, i później tłumaczyć, i używać jako źródeł.
1: Spotkanie autorskie w tę niedzielę, a oficjalna premiera książki już 1 lipca. My w programie Radia Złote Przeboje teraz zmieniamy temat, bo data zobowiązuje. Chwilę temu oficjalnie powitaliśmy tegoroczne wakacje, a jak wiadomo, wakacje udane to wakacje bezpieczne. Tym tematem zajęła się Joanna Strutyńska. Posłuchajcie o działaniach policji na Dolnym Śląsku.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
3: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu. Taka najbliższa akcja i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami. Taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów Ruchu Drogowego Komend Podległych, czyli Komend Miejskich i Powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
4: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
3: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia, jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo, jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
4: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
3: Oczywiście, że można dostać mandat, jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przyszłości, przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
4: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji?
3: Nie, to są całe wakacje. To jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę zaczynamy już lada moment. Też nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnego dnia, choć oczywiście znam go, ale myślę, że dobrze by było, żeby nasi funkcjonariusze ruchu drogowego mieli tą przewagę, że będą mogli zaskoczyć kierujących, że w takiej ilości się pojawiliśmy. Natomiast te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia i będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: Mówił podkomisarz Paweł Komza w rozmowie z Joanną Strutyńską.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my teraz, tak dla odmiany, wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie chwilę po wakacjach, we wrześniu, odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego, Leonard Górski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę. Skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem?
5: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego, zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawna-Zdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Szczawno-Zdrój i starosta wałbrzyski i uzdrowisko Szczawno-Zdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokolskiego w Wałbrzychu, lot aglomeracji wałbrzyskiej oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
1: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawno-Zdrój?
5: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawna-Zdroju i dlatego padło właśnie na Szczawno-Zdrój. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
1: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest to tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
5: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko uchroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
1: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
5: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy mieszkańców Szczawna Zdroju, Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
1: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ważna, dobra informacja dla rowerzystów. Europejka, dotychczas kojarząca się przede wszystkim z trasą samochodową, już niebawem wzbogaci się o ścieżkę rowerową. Na niej skorzystają także piesi, ale więcej o tej inwestycji już teraz prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, który w swoich mediach społecznościowych relacjonował postępy budowy.
6: To jest kierunek od ronda, które teraz nazywa się Rondo Niepodległości, kiedyś kojarzone jako Rondo Tesco. Wzdłuż estakady to jest obwodnica w kierunku Starego Zdroju. Słychać obwodnicę, obok jest niedaleko szpital. Prace trwają tu już od kilku tygodni i rzeczywiście widać realny postęp, ale to nie będzie tylko ścieżka rowerowa. Zadbaliśmy o to, aby również piesi, spacerowicze mogli z niej w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać. Tu widzimy zwały ziemi, humusu właściwie, który będzie oczywiście wykorzystany. Wzdłuż ścieżki będzie nasadzona zieleń, będą barierki ochronne, a cała ścieżka, prawie 7,5 km aż do placu Grunwaldzkiego, będzie oświetlona. Będą nie dość, że regularne lampy, ale również będą kamery monitorujące. Wzdłuż obwodnicy będzie wiele punktów, gdzie można będzie przysiąść, gdzie można będzie odpocząć, gdzie można będzie chwilę podelektować się widokami, bo jeden z tych punktów, który jest troszkę niedaleko stąd, na granicy gminy Szczawno-Zdrój i Wałbrzycha, najwyższy punkt tej ścieżki, to będzie punkt widokowy. A więc prace toczą się właściwie systematycznie, obserwujemy to codziennie. Koniec prac to jest listopad, październik, listopad tego roku. Przypominam, że 85% kwoty przeznaczonej na ten odcinek i odcinek ten drugi, czyli od ulicy Żeromskiego, właśnie kuracyjnej do placu Grunwaldzkiego, to jest odcinek, ten koszt wynosi około powiedzmy 20 milionów złotych, 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
2: jeszcze w tej godzinie w Wałbrzychu.
1: A już za kilka chwil o policyjnej interwencji w przypadku kolejnego w naszym regionie oszustwa na pracownika banku. Przed nami także propozycje dla miłośników kultury i sztuki, choć tych artystycznych wątków było gdzieś kilka, między innymi za sprawą spotkania z Grzegorzem Stawiakiem z Trzeciego Teatru. Było literacko przy okazji premiery najnowszej książki Agnieszki Dobkiewicz, ale będzie też muzycznie, bo wielkimi krokami zbliża się 23. odsłona festiwalu księżnej Daisy, o którym usłyszycie za kilkanaście minut.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Fanów orientu i egzotyki zapraszam na Zamek Książ. Tam zagościło ostatnio samurajskie miecze. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy zaprezentować Polakom w tak pięknym miejscu, jakim jest Zamek Książ w Wałbrzychu, tak ważny element historii, kultury i tożsamości Japonii, jakim jest artystyczny miecz. Technologia ich wykonania nie zmieniła się od ponad 1000 lat, wyjaśnia Hiroshi Kojima, nadworny kowal cesarza Japonii. Unikatowa kolekcja polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego będzie pokazywana w Zamku Książ do końca tego roku. Ostatnie niedzielne spotkanie rozpoczęło się połączeniem internetowym z Japonią. Przybyłych do Zamku Książ gości wernisażu nowej odsłony Gabinetu Osobliwości przywitał licencjonowany kowal cesarstwa Japonii, wspomniany pan Hiroshi Kojima. Na wystawie przez najbliższe pół roku zobaczyć można m.in. katanę z XVI wieku. Ikoniczny typ miecza używany w epoce Sengoku z atrybucją Bizen Kiyomitsu. Wakizashi Kanae, wykonany przez kowala Takeda Shingena, a także wakizashi chłopięce z oprawą z bawiącymi się psami. Ponadto w książu można oglądać miecze tanto typu yoroi shoshi, służące do przebijania zbroi, oraz tanto z XIV wieku wybitnej jakości z epoki Muromachi. Sporo skomplikowanych nazw, jeśli więc nie jesteście znawcami tematu i ciężko wam sobie te eksponaty wyobrazić, to tym bardziej warto znaleźć chwilę, by zajrzeć do Zamku Książ i zobaczyć je na własne oczy. Wystawę uzupełniają drzeworyty Yoshitoshiego ze słynnej serii 100 widoków księżyca. Wyjątkowe przedmioty wypożyczyli do książa Marta Kędziora-Nowaczek oraz Paweł Nowaczek, założyciele polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. Sztuka Japonii skupiona jest na ulotnych emocjach i wrażeniach przy nieustannym uznaniu prymatu natury jako genezy kultury, co doskonale odzwierciedla minimalistyczny design obecny w każdej sferze życia, wyjaśnia Marta Kędziora-Nowaczek. Ostrze miecza japońskiego można kontemplować godzinami. Odbijające się na nim światło wzbudza różne zjawiska optyczne. Zobaczymy na nim linię horyzontu, góry czy słoje drzewa. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto i kiedy wykuł dany miecz, dodaje Paweł Nowaczek. Otwarty w czerwcu ubiegłego roku Gabinet Osobliwości w Zamku Książ to jedyna wystawa stała, która ciągle się zmienia. Powrót do zamku po ponad 80 latach oryginalnych barokowych witryn hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga stał się podstawą do podjęcia dialogu z jego historyczną kolekcją osobowości, naturaliów, przyrządów naukowych i dzieł sztuki. Jak mówią twórcy, Gabinet Osobliwości to nie jest zwykła wystawa. To doświadczenie, które przenosi w czasie w świat XVIII-wiecznego gabinetu hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, który należał do najwybitniejszych panów na Książu, a zarazem pozwala spojrzeć na zamek oczami dawnych kolekcjonerów osobliwości. Ludzi, którzy widzieli świat jako miejsce pełne cudów i tajemnic. Ta przestrzeń była kiedyś miejscem elitarnym. Gabinet był dostępny dla nielicznych. Zniszczony podczas wojennej zawieruchy, przez dekady istniał tylko w przekazach i dokumentach. Dziś jego duch powraca i jest bardziej intrygujący niż kiedykolwiek, bo cały czas się zmienia. Wystawa została zaprojektowana tak, by pobudzić ciekawość i zatrzymać na chwilę w innej epoce. Wędrując między eksponatami, poczujemy się jak odkrywcy, badacze i goście wyjątkowego, arystokratycznego salonu pełnego nieznanych historii. To propozycja zarówno dla miłośników dawnych epok i sztuki, jak i dla tych, którzy szukają czegoś nietypowego z nutą tajemniczości i przygody. Do tworzenia razem z nami tej fascynującej opowieści o naturze, kulturze i nauce zapraszamy kolekcjonerów z całego kraju. Za nami czwarta już odsłona tej ekspozycji, mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Sielicka.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
5: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty. Dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę, oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
1: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
5: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów. Także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk w profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
1: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
5: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i zdrowym. znajomy.
1: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
5: Tak, bo my w zasadzie nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
1: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
5: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
1: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Wałbrzyscy policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników banków. W minioną środę zawiadomienie w sprawie oszustwa przyjęli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach. Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca poinformował 56-latka, że na jego koncie wykryto podejrzane operacje, a zgromadzone środki finansowe są zagrożone. Fałszywy pracownik banku przekonywał mężczyznę, że jedynym sposobem na ochronę pieniędzy jest ich zabezpieczenie poprzez wykonanie wskazanych przez niego czynności. Mężczyzna, będąc pod wpływem stresu i obawy o utratę oszczędności, przekazał oszustowi dwa kody BLIK. W efekcie z jego rachunku bankowego zniknęło blisko 5000 zł. Policjanci przypominają, że przestępcy doskonale manipulują emocjami swoich ofiar i przypominają także, że pracownicy banku nigdy nie proszą o przekazanie kodów BLIK, danych do logowania do bankowości elektronicznej, numerów PIN, haseł, ani o wykonanie przelewu na tak zwane bezpieczne konto. Takie konto po prostu nie istnieje.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec zaproszenie na muzyczną ucztę w postaci 23. odsłony Festiwalu Księżnej Daisy. O programie i idei tego wydarzenia więcej teraz Katarzyna Barczyk z Filharmonii Sudeckiej.
7: Festiwal Księżnej Daisy to jest taki twór, który w sobie zawiera trochę sprzeczności, bo on nie jest mainstreamowy, dlatego też nie zbiera się u nas tak ogromna widownia, jak bywa to na naszych wydarzeniach w sezonie, ale z kolei nie jest zupełnie kameralny, bo też od 3 lat, kiedy organizujemy ten festiwal jako Filharmonia, gra podczas niego nasza orkiestra, o czym też za chwilę powiem. Natomiast jest o tyle ważny i przyciągający, że pojawiają się tutaj artyści, którzy zazwyczaj na co dzień nie występują w ogóle w regionie wałbrzyskim, ani nawet w województwie dolnośląskim, pojawiają się rzadko, bo są najczęściej związani z Warszawą albo ze scenami światowymi i to jest jedyna taka okazja, żeby ich tutaj zobaczyć. Oni też często po raz pierwszy przyjeżdżają do Wałbrzycha czy do Sokołowska, w którym też organizujemy wydarzenia. Co wspanialsze, ten festiwal jest dofinansowywany corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku też Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nam pomaga, Stowarzyszenie Artystów Stoart, jak i Urząd Miasta Wałbrzych. Także jest to bardzo impreza, która już troszeczkę wchodzi, właściwie 24 rok wchodzi w tkankę miasta, a trzeci rok już i też w tą dolnośląską. Poszerza troszkę zasięgi, bo i wrocławianie do nas przyjeżdżają. I chociaż tak pojawia się trochę, bo zawsze w kwietniu, w maju zaznaczamy swoją obecność, potem czerwiec, lipiec, jest kilka wydarzeń i on znika na resztę roku. To myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, którą warto sobie przepatrzeć i albo pojawić się na całym festiwalu, a co do tego dofinansowania, bilety na wydarzenia są po prostu porównywalne do cen biletów do kina, mimo że to pojawiają się naprawdę gwiazdy muzyki klasycznej, w tym roku też jazzowej, alternatywnej, więc mimo, że jest w troszeczkę daleko położonym Wałbrzychu, to myślę, że warto sobie te wydarzenia przepatrzyć i na któreś się zdecydować. Chociaż na jedno, żeby zobaczyć też, jaka atmosfera temu festiwalowi towarzyszy. To jest taka atmosfera kameralnych spotkań, możliwości rozmowy też z tymi artystami, czy przed, czy po wydarzeniach. I dowiedzenia się też nie tylko tego, co chcą pokazać na scenie, ale tego, co ich w ogóle na tą scenę zaprowadziło. I skąd takie właśnie, a nie inne wybory artystyczne. To też myślę, że jest bardzo ciekawe. Po raz pierwszy w tej naszej filharmonicznej rzeczywistości wychodzimy z muzyką z instytucji w plener i dzięki urzędowi też możemy zorganizować koncert na placu teatralnym, w amfiteatrze, przed Teatrem Dramatycznym, w fajnej przestrzeni, w której w piątek po pracy przychodząc będzie można posłuchać muzyki ludowej, europejskiej, bo pojawią się i serbskie, i macedońskie, bułgarskie, klezmerskie też klimaty, ale i tanga, Piazzolla, Galliano, coś, co publiczność bardzo lubi, coś, co od razu wpada w ucho i właściwie te melodie znamy, kojarzymy, nawet jeśli nie potrafimy ich nazwać. Przed tym wydarzeniem też rozmawiamy cały czas ze szkołą tańca pewną, która ma zamiar nas troszeczkę roztańczyć, czyli wprowadzić w klimat tej muzyki, ale też ona jest nieodłącznie związana z ruchem, więc pokazać, że można i nawet na wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię można się też czasem ruszyć, pobawić, a później zasiąść, wysłuchać, a może kontynuować tę zabawę i wspólną biesiadę. Też, a po tym koncercie z kolei zupełnie inny klimat nagle wejdziemy. Będzie chwila przerwy, żeby się troszeczkę przestawić. No i pojawią się prawykonania, niepublikowane kompozycje, które już mogłyby właściwie odejść w niepamięć, ale dzięki temu, że jest Piotr Damasiewicz i inni muzycy, którzy zgodzili się wystąpić w sekstecie jazzowym, zostaną przedstawione kompozycje Gerarda Lebika. Pomyśleliśmy, że w tym roku właśnie w związku z tym, że już go nie ma, możemy coś zrobić, żeby ta pamięć o nim trwała, zwłaszcza, że nie było chyba jeszcze takiego koncertu, który od tamtej pory, kiedy odszedł, przedstawiałby jego twórczość, a na pewno też nie tą, którą my weźmiemy na warsztat, czyli te utwory z wczesnego okresu twórczości, kiedy tworzył jeszcze utwory takie łączące różne gatunki, ale w stronę takiego jazzu melodyjnego, romantycznego, i to jest coś, co myślę będzie odkryciem, zwłaszcza dla tych, którzy go pamiętają z ostatnich lat, różnych eksperymentów. To jest inny świat Gerarda Lebika, w który też chcemy Państwa zaprosić.
1: A to wszystko w ramach festiwalu od 2 do 5 lipca. Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja z Wami się już żegnam w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu. To wszystko, Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Wałbrzychu na antenie Radia Złote Przeboje na 91 i 8 FM. Upalny, gorący weekend, ale czas wyjątkowy nie tylko ze względu na panujące temperatury, ale także fakt inauguracji wakacji. Wakacji z pewnością nie będą mieli przedsiębiorcy, przynajmniej nie w takim wymiarze jak uczniowie, którzy żegnają się z murami wałbrzyskich szkół. No a o wakacjach przedsiębiorców i właścicieli firm wspominam nie bez przyczyny, bo dziś będziemy rozmawiać o kolejnej odsłonie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na Dolnym Śląsku odbędzie się 8 października. W tym roku głównym partnerem wydarzenia będzie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
2: Ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska.
3: W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności.
1: Oczywiście nie zabraknie także informacji z życia miasta i regionu. To wszystko, co działo się przez kilka ostatnich dni, podsumuje Bogdan Widawka.
4: Od 14 czerwca pociągi kolei dolnośląskich docierają do 2 nowych przystanków w Bielawie. A to nie koniec, bo do końca tego roku linia zostanie przedłużona do Srebrnej Góry.
1: W kontekście życia regionu zajrzymy także do Dzierżoniowa.
5: Planujemy oczywiście przebudować całą infrastrukturę drogową, czyli nawierzchnię, chodniki, ronda, ale też kanalizację deszczową.
1: Ale zaczynamy od wspomnianego chwilę temu wydarzenia, dzięki któremu Dolny Śląsk po raz kolejny będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. 8 października odbędzie się 2. edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O szczegółach z organizatorami tego wydarzenia rozmawiała Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
6: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
2: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnych na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
6: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
2: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
6: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
2: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami. Przede wszystkim w Unii Europejskiej, korzystając ze swobody przepływu towarów i usług.
6: Promocja, coś jeszcze?
2: Promocja, szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, zarówno w tym wymiarze wojewódzkim, będzie obecny marszałek, ale również przedstawiciele powiatów, gminy, tak jak w zeszłym roku, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
6: A my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
2: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto i zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
6: Odnośnie tej diagnozy, czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
2: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie na małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
6: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
2: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, które mamy, z którymi mamy do czynienia obecnie, Zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
6: Są chętni na tę obronną pożyczkę, tak?
2: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
6: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
2: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Dlaczego przy okazji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto zanotować w naszych kalendarzach datę 8 października? O tym opowiada Joanna Strutyńska i jej goście i do tego tematu wrócimy za chwilę. Po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu, co działo się w minionym tygodniu, o tym więcej Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
4: Witam. Przeciętny Polak czyta jedną książkę w roku. Taki obraz czytelnictwa wyłania się z opublikowanego niedawno raportu Biblioteki Narodowej. Chociaż statystyka mówi jedno, bibliotekarze zaznaczają, że wyniki nie do końca mogą odzwierciedlać stan rzeczywisty. Metodyka przygotowywania raportu nie przystaje już trochę do współczesnych czasów i przynajmniej w Wałbrzychu czytelnictwo ma się całkiem dobrze. Według Renaty Nowickiej, dyrektorki biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, rocznie wypożycza się około 280 tysięcy książek. Chociaż w Wałbrzychu najbardziej aktywnymi czytelnikami są wciąż seniorzy, to sporą grupę stanowi także młodzież do 17 roku życia. A co czytają wałbrzyszanie? To nie zmienia się od wielu lat i odzwierciedla ogólnopolskie gusta czytelnicze. Największą popularnością cieszą się kryminały, biografie, romanse i reportaże. To, co wyraźnie widać w Wałbrzychu, to trend odchodzenia od wersji elektronicznych książek na rzecz powrotu do publikacji drukowanych. Najbardziej aktywnym czytelnikiem w Wałbrzychu jest pewien senior, który rocznie pochłania, uwaga, kilkaset tytułów. Najmniej książek czyta natomiast młodzież licealna. Pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Dzierżoniowska Spółka Wodociągi i Kanalizacja dostała duże dofinansowanie na modernizację magistrali wodociągowej z Lubachowa. To aż 50 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na wymianę 10-kilometrowego odcinka sieci. Takie prace są konieczne dla zachowania bezpieczeństwa dostaw wody, mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
5: Planujemy oczywiście przebudować całą infrastrukturę drogową, czyli nawierzchnię, chodniki, ronda, ale też kanalizację deszczową.
4: Na co dzień magistrala z Lubachowa dostarcza wodę do około 100 tysięcy osób. Od 14 czerwca pociągi kolei dolnośląskich docierają do dwóch nowych przystanków w Bielawie. A to nie koniec, bo do końca tego roku linia zostanie przedłużona do Srebrnej Góry. Dwa nowe przystanki to Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Z tego pierwszego jest tylko około 300 metrów do Jeziora Bielawskiego, nad którym znajduje się kemping, popularne kąpielisko, rozwinięta infrastruktura. Natomiast z przystanku Bielawa Góry Sowie faktycznie jest bardzo blisko na górskie szlaki. Można się stąd wybrać na wycieczkę na Kalenice, gdzie znajduje się wieża widokowa. Niewiele dalej jest do schroniska Zygmuntówka. Nieco dłużej trzeba wędrować na szczyt Wielkiej Sowy. Łącznie Bielawa ma obecnie 4 przystanki kolejowe, a jeszcze 7 lat temu Bielawa nie miała żadnego. Pociągi wróciły tu w 2019 roku. Była to trzecia linia kolejowa na Dolnym Śląsku, przejęta przez samorząd województwa i zrewitalizowana z jego środków budżetowych. Miasto, zwane kiedyś polskim Manchesterem ze względu na bardzo rozwinięty przemysł tkacki, straciło dostęp do sieci kolejowej w 1977 roku, a wcześniej pociągi dojeżdżały tu nawet dwoma liniami. Szerzej o tym na stronie gazeta.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo

0: W kulisach programu opowiada m.in. Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Legnica już była.
3: Legnica już była, w zeszłym roku tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak żeby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
2: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
3: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4, czyli tutaj staramy się rozszerzyć grono nagradzanych przedsiębiorców. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
4: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Investpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
2: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
4: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
2: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
4: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwem plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
2: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
4: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym.

0: do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Do udziału zachęca także marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
2: Ubiegłoroczny kongres MŚP, który przyciągnął ponad 800 tysięcy uczestników, 800 uczestników małych, średnich firm z Dolnego Śląska, które wcześniej oczywiście przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku. No dzisiaj dostają, czy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska, którzy nawiązali kontakt z nami, do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator i jednego, i drugiego wydarzenia. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia, i w jednym i w drugim przypadku bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się wspólnie tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To, myślę, nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej punkt nie tylko infrastrukturalny, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
1: Mówił marszałek województwa Paweł Gancarz, a ten temat przygotowała nasza reporterka Joanna Struteńska. A my zmieniamy temat teraz dla odmiany o tym, jak nowoczesna technologia może być pomocna w odtwarzaniu dawnego wyglądu i wyposażenia Zamku Książ. O tym rozmawiałem z rzecznikiem tego obiektu, Mateuszem Meketyszynem.
3: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze do tych oryginalnych obiektów udaje się dotrzeć. Część z tych, która zaginęła, no, wydaje się, że zaginęła bezpowrotnie, bądź została zniszczona. I tutaj trzeba szukać alternatyw. I tak było w przypadku wazy, która została odtworzona w gabinecie osobliwości. Mam tutaj na myśli wazę, która została wydrukowana w druku 3D.
4: Nie chodzi o wazy, chodzi o nadstawy, które znajdują się na witrynach, barokowych witrynach, które rzeczywiście wróciły do zamku po prawie 80 latach przez składnicę muzealną w Kłodzku, Muzeum w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i dzięki porozumieniu, które zawarliśmy trójstronnie jako Zamek Książ, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Narodowe w Poznaniu, udało się wyremontować, odrestaurować te witryny, które no, mają 300 lat, są z czasów Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, i rzeczywiście ich nadstawy, górne fragmenty, które wyglądają trochę jak wazy, stąd to skojarzenie, one nie przetrwały do naszych czasów, ale w związku z tym, że dlatego, że książę Peter von Hochberg przekazał nam fotografię, gdzie widać te witryny w ich oryginalnym wyglądzie, udało nam się odtworzyć także te nadstawy i wydrukowaliśmy je w drukarce 3D.
1: Ja nie ukrywam, jeszcze parę lat temu miałem dość duży dystans do tego procesu, bo jak słyszałem drukowanie 3D, to pomyślałem, okej, fajna opcja, funkcjonalna, może nam się przydać, ale nie do końca wiązałem to z takimi procesami, które będą na przykład umożliwiały odtworzenie takich elementów. Jesteśmy w niezwykłej, klimatycznej, zabytkowej przestrzeni. No i mógłby się pojawić taki dysonans, że tutaj druk 3D może nie pasować. Jak z Państwa perspektywy odbiór końcowy tego efektu?
4: A jak z pana perspektywy? Już pan widział.
1: Ja jestem zaskoczony, że to jest taka forma i taki efekt ostateczny, który bez świadomości, że jest to druk 3D, no nie zapala nam czerwonej lampki nad głową.
4: Czyli się udało. Chodzi o to, żeby stworzyć pewne wrażenie. Nawet odtwarzając apartamenty księżnej Daisy w 2023 roku, my świadomie podejmowaliśmy decyzję, że to nie będzie wierna rekonstrukcja 1:1. Chodzi o odtworzenie historycznej aranżacji, która buduje klimat, która daje wrażenie tego, jak mogli żyć Hochbergowie, no ale nie zawsze ten obiekt udaje się odnaleźć, nie zawsze się go udaje odtworzyć, dlatego też czasami szukamy rozwiązań alternatywnych i jeżeli one są zaaprobowane przez konserwatora zabytków, jeżeli dostajemy zielone światło, to idziemy w tym kierunku.
1: Są jeszcze jakieś plany, żeby z takich nowinek technicznych, technologicznych w przyszłości korzystać, by powracać do tego pierwotnego oblicza?
4: No myślę, że tak. Nawet podczas ostatniej gali ambasadorów zaprezentowaliśmy naszym gościom panele świetlne, które witały gości i używając sztucznej inteligencji ożywiliśmy księżną Daisy i Maksymiliana von Hochberga. Także myślę, że tych nowinek będzie więcej, ale oczywiście my musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy obiektem historycznym i naszą misją jest przekazanie tego zabytku przyszłym pokoleniom w kondycji lepszej niż go otrzymaliśmy.
1: To taki złoty środek między tym, co było, tym, co będzie, tym, co jeszcze będziemy mogli wykorzystać. Warto też wspomnieć o publikacjach, które możemy sięgnąć. Jeśli zamku nie odwiedzamy, a chcemy się czegoś dowiedzieć, no to mamy ku temu okazję, bo taka publikacja ostatnio się pojawiła.
4: Tak, bardzo zapraszam Państwa do zakupienia zeszytów naukowych Zamku Książ. Już się ukazał drugi tom tego wydawnictwa. Wspaniałe artykuły wybitnych naukowców, które przybliżają historię Zamku Książ. Ja bardzo polecam artykuł pani profesor Agnieszki Gryglewskiej z Politechniki Wrocławskiej, która opisała bardzo szczegółowo przebudowę zamku dwudziestowieczną, tą, która się odbyła z inicjatywy księcia Jana Henryka XV w latach 1909-1922, ale także świetny artykuł profesora Jaworskiego na temat początków Starego Książa, wyniki badań archeologicznych, które przeprowadzono w tej twierdzy, które nam dużo mówią, ale także przybliżony będzie, jest w tym wydawnictwie obiekt, który już nie istnieje, czyli psiarnia, bo Hochbergowie mieli swoją własną psiarnię, tak zwany Hundsfinger i nawet był tutaj cmentarz dla psów. Także polecam kolejne wydawnictwa już na horyzoncie. Ukaże się nasz przewodnik autorski przewodnik Zamku Książ przygotowany przez nas zespół. Następnie książka, która powstała pod kierunkiem pani dr Beaty Lejman pod tytułem Książ utracony, książ ocalony. Ja jestem jednym z autorów i w tej książce przybliżamy losy mienia książańskiego, co się z nim stało w czasie wojny i po II wojnie światowej.
1: Jeśli chodzi o zeszyty, to jest taka kategoria publikacji, po którą każdy z nas może sięgnąć, czy jednak jest to literatura w cudzysłowie mocno branżowa?
4: Jest to literatura naukowa, ale bardzo potrzebna, bo w przypadku Zamku Książ funkcjonuje w przestrzeni publicznej bardzo wiele mitów, opowieści dziwnej treści, mówiąc kolokwialnie, niesprawdzonych informacji, które są ewidentnymi przekłamaniami, a przez lata już są powielane. Dlatego decydując się na publikację zeszytów naukowych, dążymy do tego, żeby prezentowany był aktualny stan wiedzy historycznej na temat Zamku Książ, żeby już nie powielać opowieści, które nie mają żadnej substancji w rzeczywistości. Dlatego też publikujemy je i wierzymy, że przez to, że są pięknie wydane, bogato ilustrowane, że będą atrakcyjne nie tylko dla naukowców, ale także dla szerokiej masy wielbicieli Zamku Książ, a jest tych ludzi przecież bardzo wiele, bo odwiedza nas przecież ponad 500 000 turystów rocznie.
3: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: To tyle, jeśli chodzi o Zamek Książ, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy o tym, co w mieście będzie działo się w ramach obchodów 600-lecia Wałbrzycha. Półmetek roku już za nami, ale cały czas trwa realizacja projektu, jakim jest filmowy Wałbrzych. Jego efektem są m.in. murale, które w przestrzeni miejskiej się pojawiają, ale także filmowe spacery, które cyklicznie się w Wałbrzychu odbywają, przypominają mówiąc no właśnie o tych kinowych akcentach związanych z historią naszego miasta. Szczegóły już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje, dlatego tym bardziej gorąco zachęcam Was do pozostania z nami, a już teraz zapraszam na spotkanie z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt, które niedawno przeprowadziło się do nowej siedziby.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
5: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie się znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
5: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przyszliśmy do pomieszczeń dla kotów. Jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są to pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj spalania jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
1: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
5: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane, ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
1: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie?
5: Jesteśmy przygotowani spokojnie, żeby zabezpieczyć bez jakiegoś dużego, powiedzmy, przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym myślę będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne, bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani. Chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników, ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi, jak ogromny jest to przestrzeń. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują. A za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już.
1: Już przedsmak mamy.
5: Jak to wygląda? Dla psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
1: Tu warunki akustyczne tak, troszkę lepsze.
5: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Sala konferencyjna to jest coś, czym się chwalimy. To jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji, a jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną. Możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Wałbrzychu jest niestety utrudniony, bo tak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Obrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem i z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
1: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km na godzinę max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
5: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
1: Do wałbrzyskiego schroniska i spotkania z Michałem Niewiadomskim wracamy już za kilka chwil.
3: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: A w tej części naszego magazynu chciałbym przypomnieć o sportowych atrakcjach, które podczas tegorocznych wakacji zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Zresztą końcówka czerwca mówi sama za siebie. Ten weekend to baranowski tur Wałbrzych, górski wyścig kolarski prowadzący przez malownicze trasy Sudetów, który co roku przyciąga zarówno ambitnych amatorów, jak i doświadczonych zawodników. Co więcej, to tylko początek, bo przez całe lato mieszkańcy będą mogli korzystać z programu Lato na 600, przygotowanego z okazji 600-lecia miasta. W harmonogramie znalazły się bezpłatne treningi sportowe, zajęcia rekreacyjne, no i szereg wydarzeń promujących aktywny styl życia. W organizację tychże atrakcji zaangażowany jest m.in. Aqua Zdrój Wałbrzych i szereg wałbrzyskich klubów sportowych. Lipiec i sierpień będą też czasem licznych wydarzeń rowerowych, biegowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta i okolic. Kulminacja sportowych obchodów jubileuszu została z kolei zaplanowana na wrzesień, kiedy to odbędzie się Toyota Eco Półmaraton związany z obchodami Dni Wałbrzycha.
3: Ciekawy Wałbrzych.
1: Ale 600 lat miasta to także szereg atrakcji kulturalnych, między innymi realizowany już od kilku tygodni w mieście projekt filmowy Wałbrzych, o którym więcej Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia.
6: To jest inicjatywa skierowana i do osób, które lubią kino, ale też do takich, które chcą poznać miasto z nieco innej perspektywy. Mamy bibliotekę pod Atlantami, bardzo prężnie działającą instytucję kultury, która otwiera się na ludzi i ma całkiem nowe pomysły, a dodatkowo kino Apollo, które jest częścią Dolnośląskiego Centrum Filmowego z Wrocławia. Połączyliśmy siły i w efekcie powstał projekt filmowy Wałbrzych, w ramach którego już za nami pierwsze projekcje filmowe. Latem przenosimy się w plener. Są to filmy, które będziemy pokazywać, a po filmach będą spotkania z twórcami związanymi z tym filmem, więc przed nami jeszcze wiele kultowych, w tym oczywiście choćby Komornik, czy też Panna Nikt, bo nie zapominajmy, że mamy też rok Andrzeja Wajdy i w ramach filmowego Wałbrzycha również o tym pamiętamy, w związku z czym powstaje mural. Ruszają spacery filmowe. To kolejna odsłona filmowego Wałbrzycha. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa biblioteki pod Atlantami. Panie z biblioteki, które faktycznie zaangażowane są niesamowicie, siedzą, wymyślają, oglądają, analizują i wybierają takie smaczki. Oczywiście będą też pokazane na mapie kina, te, które są i te, które były w Wałbrzychu. Więc będzie to naprawdę taka, myślę, że wartość dodana, bo naprawdę jesteśmy filmowym regionem. W tym roku premierę będzie miał film Lachtara, który był realizowany między innymi właśnie w Wałbrzychu. No już nie mówiąc o filmie Pawła Pawlikowskiego, no to już takie nazwisko, że to taka wisienka na tym filmowym torcie w ramach 600-lecia.
1: No i miasto się też zmienia. To już w zasadzie proces, który trwa od dłuższego czasu, nie tylko związany z 600-leciem Wałbrzych, ale te murale się pojawiają. To taki drobny, ale jednak wyraźny akcent, że te swoje filmowe korzenie zaznaczamy.
6: Zaczęliśmy filmowo, to prawda, więc w tym roku kontynuujemy te prace. Skupiamy się na centrum miasta. Jest tam wiele fantastycznych ścian, a taka artystyczna wizja w połączeniu z wyjątkowymi detalami na budynkach faktycznie tworzy ciekawą koncepcję w przestrzeni. Oczywiście powstanie również mural na 600-lecie miasta. Również jesteśmy na etapie przygotowywania konkursu na ten projekt 600-lecia, żeby pokazywał i historię miasta, ale też największe atrakcje. Sami jesteśmy ciekawi, jak do tego podejdą projektanci, ale tak naprawdę kończymy kolejny inny mural. Mural Mieczysława Młynarskiego. To już pokłosie 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Myśleliśmy już o tym w zeszłym roku. Co prawda, no tutaj zimna jesień i zima zmusiły nas do przesunięcia tego na ten czas. I właśnie teraz, w maju, trwają prace na Placu Górnika, więc nazwa tego placu faktycznie od razu wiąże się z Górnikiem Wałbrzych, naszą ekstraligową drużyną, której oczywiście zawodnikiem był Mieczysław Młynarski w czasach największej świetności drużyny koszykarskiej w latach 80. To są takie akcenty, które faktycznie zostaną z nami na dłużej. Mamy ochotę zrealizować jeszcze więcej tych projektów, więc krok po kroku realizujemy ten projekt i jak widać mieszkańcom się podoba, o czym świadczy też mural Złotego Pociągu, który można znaleźć troszeczkę dalej, bo na Sobięcinie.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: O tym mówiła Kamila Świerczyńska, a już za chwilę artystyczny i kulturalny rozkład jazdy związany z atrakcjami, które szykuje na najbliższe wakacyjne tygodnie Stara Kopalnia. Bądźcie z nami, tym bardziej, że teraz wracamy do naszej radiowej podróży po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. Po tym miejscu oprowadził mnie jego kierownik Michał Niewiadomski.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Coś, czym też się możemy pochwalić i bardzo fajna rzecz, to są drobne, niby drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi, pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg, dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo. Kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę, niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji no, praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach. Te pralki no, nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo, bardzo, bardzo rzecz przydatna.
1: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem, suszarki też, natomiast jest kilka razy większe po prostu.
5: Dokładnie tak. Ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie, koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, rozdrapują. Wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy. Z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
1: Będzie więcej sprzątania tylko.
5: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne, moc instalacji prawie 40 kW, 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
1: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już?
5: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli no, produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak? Najbardziej. No widać także przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No i jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
1: Kwestia kreatywności.
5: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan rektor podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
1: Ach, wydeptane.
5: Zawiesił flagę czerwoną.
1: Jest, powiewa, w oddali widać.
5: Ona właśnie tam jest specjalnie, wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
1: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych
5: opcji. Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego nic trudnego, natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem, nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione, oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie, wprost, bo nachylenie jest ogromne, będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać, więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było, więc takie to jest zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
1: Ja nie jestem pewien, czy było nas słuchać w jednym z pomieszczeń, gdzie były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
5: No, w chwili obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
1: Chciałoby, żeby tak zostało.
5: No chcielibyśmy tak było, ale doświadczenie niestety statystyczne pokazuje, że ten okres jest przed nami i na pewno te koty będą trafiać. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się mówi o tym w przypadku schronisk, w przypadku bezdomności, o psach, a moim zdaniem trochę pomija się, bagatelizuje problem kotów. To jest problem, który wymaga na pewno także dobrego uregulowania prawnego, bo jest tak naprawdę w ogóle nie uregulowany w naszym kraju. No, zobaczymy, co przyniesie czas. Psów mamy około 45 w chwili obecnej i tak jak wielokrotnie mówiłem, powiem po raz kolejny, nieważne jest jednak wbrew pozorom liczba tych zwierząt, bo niby to nie jest dużo 45, tylko jakie to są zwierzęta. No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba z adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, no ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, czyli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. No takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
1: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
5: Trzeba sobie zdać sprawę, no, że zwierzę w schronisku, no to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę, jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, no będzie takie do rany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. No i często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, no ale czasami no niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień. Więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, no to mówimy wprost, że u nas no, takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo, no pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. No takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
1: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. Cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków. Więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
5: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. No, ja też tak, jeszcze tak właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, no my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. Nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
1: Przywiązały się do was.
5: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają, więc no jest to jakaś taka refleksja. No może jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych których to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet psów.
1: Mówił kierownik wałbrzyskiego schroniska Michał Niewiadomski.
3: Kryminalny Wałbrzych.
1: Mimo licznych apeli o rozsądek na drodze, nie wszyscy kierowcy w naszym mieście stosują się do obowiązujących przepisów. Przekonała się o tym 44-letnia Wałbrzyszanka, która w minionym tygodniu straciła prawo jazdy po tym, jak w obszarze zabudowanym jechała zdecydowanie za szybko. Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 czerwca, na ulicy Grunwaldzkiej w Jedlinie-Zdroju. Policjanci wałbrzyskiej drogówki prowadzili pomiar prędkości w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. W trakcie kontroli zatrzymali 44-latkę, która kierując samochodem osobowym przekroczyła dopuszczalną prędkość o 53 km na godzinę, pędząc aż 103 km w tym miejscu. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy na okres 3 miesięcy, ponadto została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jej konto trafiło 13 punktów karnych.
3: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Ten weekend na terenie Starej Kopalni to rozpoczęcie wakacji z Festiwalem Twórczej Wyobraźni, ale na tym atrakcje się nie kończą. Do udziału w kolejnych wydarzeniach zachęca Marta Wróbel.
7: Mamy przygotowany bardzo mocny program na całe wakacje. 4 i 25 lipca to filmowy Wałbrzych, pokazy kina plenerowego, w tym roku Kino Polskie. 4 lipca to Papusza, 25 lipca to Plac Zabaw. Obydwa filmy, nie wiem czy Państwo wiedzą, były kręcone między innymi w Wałbrzychu, pomimo tego, że oczywiście w filmach tego o tym się nie mówi, to jednak plan filmowy odbywał się w Wałbrzychu. Jest to projekt robiony w ramach 600-lecia naszego miasta. Letnie leżakowanie, 11 lipca, teren zielony Starej Kopalni od godziny 17. Zapraszamy, będą występy DJ-ów. Robimy to wydarzenie razem z Underground Wałbrzych. Leżaki, koce, fantastyczna zabawa. Rodziny z dziećmi w poprzednich edycjach do nas przyjeżdżały i cudownie spędzały czas, patrząc na kopalnię i na widoki na całe miasto Wałbrzych. Od kilku lat Stara Kopalnia jest również na mapie festiwalu Góry Literatury, który odbywa się w lipcu. W tym roku zapraszamy na 2 dni. 15 lipca Małe Góry Literatury. Tutaj będzie spotkanie z panem Adamem Mirką od Bebechów. Myślę, że młodsi odbiorcy będą wiedzieli bardzo dobrze, o kim mowa. Spotkanie jest oczywiście bezpłatne, wstęp wolny w naszej sali łańcuszkowej. Natomiast 16 lipca już cały dzień w Starej Kopalni. Będzie wielu artystów, będzie Adam Michnik, będzie oczywiście Olga Tokarczuk, będzie koncert wieczorny Johna Portera. To jest jedyne wydarzenie biletowane. Bilety nadal są na naszej stronie, więc serdecznie zapraszam, aby zobaczyć cały program, bo oprócz Starej Kopalni oczywiście również przestrzenie Biblioteki pod Atlantami oraz Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Kolejne wydarzenie to oczywiście Półkolonii w naszym mieście. Stara Kopalnia również o to zadbała. Mamy w tym roku 2 propozycje, podstawową oraz rozszerzoną. Każdy tydzień to zupełnie inny program. Myślę, że to jest taki czas, gdzie rodzice spokojnie mogą pracować, a dzieci poznawać nowych znajomych, poznawać nowe miejsce na Dolnym Śląsku, bawić się, ale również spędzać właśnie fajnie czas wśród rówieśników. Kolejne wydarzenie to już 1 sierpnia, co prawda, Festiwal Romski, więc każdy dzień i każdy weekend to coś dodatkowego w Starej Kopalni. 15 sierpnia planujemy potańcówkę zespołem Pieśni Tańca Wałbrzych.
1: Do Starej Kopalni zapraszała Marta Wróbel, a ja zapraszam już na kolejne wydania magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński. Dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu. To jest Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.